Prelat tyżnia portalu LemFM. W Serbii sobie mężczyny nowych členów nacjonalnych sowietiów wyberut w novembri. Autor listy Petro Medvid. Serbski minister pro ludzkie prawa, mężczynowe prawa i socjalny dialog Demo Berisha w 15 septembra 2026 roku podpisał riszenia o wypisaniu wyborów pro nowe sklikania nacjonalnych sowietiów narodnostnych mężczyzn. Informuje o tym agentura Ruten Press. Narodnostne wybory odbudą się 8 novembra. Wybory budą w riadnim terminie, kiedyże poprzedni prochodyle w novembri 2022 roku i funkczny period nacjonalnych sowietiów, który są formą mężczynowej samosprawy w Serbii, je 4 roky. Ministerstwo tak samo informowało, że przed tym doczasno zaperło spiskę wyliczył 23 narodnostnych mężczyzn, żeby stanowity, które spełniły kryterii na priame wybory nacjonalnych sowietiów i które sobie sowity wyberut posrednictwem wyborczych zboriu. Na osnowie zakluczenia sobie 21 narodnostnych mężczyzn, Rusyny, Albanci, Aszkalicy, Bośniaki, Bułgary, Bunieuci, Italyci, Greki, Egipcjany, Madziary, Makedonci, Niemcy, Polacy, Romowe, Rumuny, Słowacy, Słoweny, Ukraińcy, Chorwaty, Czarnochorci i Czechy będą wybierać członów swoich nacjonalnych sowitiów priamyma wyborami. Gorańska i rosyjska narodnostna mężczyzna będą nowe nacjonalne sowity wybierać posrednictwem wyborczych zboriu. Rusyny w Serbii mają swój nacjonalny sowit od 2002 roku, to pierwszy dialem 2 roky. Momentalno mają Rusyny 19 členów sowitu. Czysło členów okremych sowitiów zależy od czysła ludzi, które hołosia jak udani narodności mężczyźni. Poniedziałek 21 września septembra 2026 roku. W ramach konkursu Kniha Roka Preszywskiego Samosprawnego Kraju Ocinena i rusyńska literatura. Autor listy Petro Medvid. Literaturno-czytatelski konkurs Kniha Roka Preszywskiego Samosprawnego Kraju uspiszno zawerszył swój 9 rocznik. Jak informowała Dasza Jeleniowa, choworkynia Preszywskiego Samosprawnego Kraju w Krajskiej Bibliotece Pawła Orsaga Gwiezdosława w Preszowi sobie w poniedziałek 21 septembra 2026 roku autory ocinianych publikacji wydanych w poprzednim roku perwziali swoje ocinienia. Kniha Roka PSK Sztorik podtrzymuje lokalnych autorów, wydawateliów i ilustratorów, które są skapczane z regioną i pomagają do rozwitku jego kulturnej didowizny. O laureatach konkursu wyryszyła fachowa jury. Na swoje słowo malej czytateli posrednictwem online głosowania. Ocineny knihy w aktualnym 9 ryczniku wyszły z 80 przechołoszonych publikacji. Do konkursu ich nominowali redaktory, wydawateli, autory, knihari, biblioteki, ale i czytatelska gromada. Ocinienia były tradycznie udzielane w kategoriach beletria pro dzieci i młodzież, beletria pro dorosłych, nauczna literatura, popularno-nauczna literatura i w kategorii ukraińska i rusyńska literatura, w której ocinienia udzieluje się raz na 2 roky i może do niej przechołosyty wydane książki za poprzednie 2 roky. To trik do kategorii z ukraińską i rusyńską literaturą było przechołoszonych 10 publikacji, jakie były wydane w rokach 2024 i 2025. Na koniec w niej były wychołoszone 2 pierwsze i 1 trzecie miejsce. Na pierwszym miejscu skończyła publikacja Śpiwanki naszej mamki od Katki Romaniakowej i Marty Żachowej. A tak samo i po ukraińsku napisana kniha Kamiany Potik, której autorem jest Juliusz Pańko. Na trzecim miejscu skończyła rusyńska autorka Ludmyła Szandalowa i swoją ilustrowaną knihą pro najmniejszych czytateliów pod nazwą Makoły Przypowitki. O udzieleniu ciny publiki w każdej kategorii wyryszowali żyteli PSK posrednictwem online głosowania, które prochodziło od 1 juna do 31 augusta. Do Wiedna było zaewidowanych 1412 głosów. W online głosowaniu w ramach ukraińskiej i rosyjskiej literatury wygrała kniżka Ludmyły Szandalowej, jaka zdobyła 242 głosów. Tradycyjny konkurs Kniha Roka Preszywskiego Samosprawnego Kraju wygłoszuje Preszywski Samosprawny Kraj u współpracy z swoimi regionalnymi bibliotekami w Bardyjowie, Humennim, Lewoczy, Poprali, Priaszowi, Starej Lubowni, Świdniku i Woronowej nad Toplą. Wszystkie nominowane publikacje z aktualnego rocznika będę mógł posmatrzyć sobie na putowni wystawy, która postupno zawita do wszystkich regionalnych bibliotek. Gorlici i tylała w roci jubileju. Lemkę wspominają stolitia konwersji na prawosławia. Autor listy Natalia Małecka-Nowak. Tylała.
czerwowy raz stała ważnym miejscem dla prawosławnych Lemkiu. W sobotu 19 września septembra 2026 roku proszły torżestwa w sotnu riczniciu powrotił Lemkiu do prawosławia. Ricznicia to ta praznowana jest jak jubilej podi, które ma osobliwe znaczenie dla religijnej i nacjonalnej dostomenności lemkiuskiej wspólnoty. Jak raz chtylawi zaczął się proces gromadnych konwersji, określanych przez prawosławnych Lemkiu jak powrot do wiery witciu. Tamtyżnia parochia jak pierwsza, prawie w ciłosty, wystąpiła w 1926 roku z grekokatolickiej cerkwi i zwernęła się do warszawskiego metropolity Dionizyja, żeby przyjął jej do prawosławnej cerkwi. W czerwowych rokach podibne riszynia pidniali selany w desiatkach lemkiwskiej miejscowosty, a sama Tylała zapisała się w historii Lemkowiny jak symbol początku tego ruchu. Podle historycznych przekazów przyczyną toho byli Meryńczyma, coraz większa latynizacja grekokatolickiego obriadu ta zbilszene wylijanie ukraińskich nacjonalnych nurtów seret grekokatolickich świeszczenników. W odpowiedzi na to Veloch Lemkiu zaczęło postarichaty prawosławia jak element zachowania swojej religijnej tradycji i kulturowej okremosty. Ważną rolę odegrali też pamięć o świeszczennym uczenniku Maksymi Gorlickim ta doświadczenia represji z czasu pierwszej światowej wojny. Zme owocą tych paremin. Jubilejną bożesku liturgię w Tylawi oczolował jego wysokoproświadczeństwo Paisyj, archiepiskop gorlicki i peremyszski w asystii czyslennego duchowieństwa. Śpiewał chor Irmos pod wedinią i mości Marian Jaroj. Cytuania. Z błogosławienia naszego władyki episkopa Paisyja sztoroka, okrem innych bohosłużeń, w sobotu przed rożdestwem Preświatej Bohorodyci służymy w kaplicy w Tylawi służbu Bożu. Kaplicia z 2008 roku stoi na miejscu prestoła cerkwy, która była zbudowana w 1935 roku, a którą zniszczyli w 50 rokach. Besiduł w propowidy otec metrat Julian Felenczak. Dalsze cytowania. To świadectwo wiry na krowy świeszczennego uczennika Maksyma Gorlickiego na pamięty o strastiach naszego narodu, na pamięty o odrodzeniu światowego prawosławia tu w Tylowi i dalszych naszych sełach, na pamięty o weseliniach w Ukrainu, weseliniu w akcji Wisła. Nie sposób nas pomnuty, że my owoczą tych peremin, toho odrodzenia, prodążał świeszczennik. Zgodno z riszynią Światowego Soboru Episkopiów Polskiej Autokefalnej Prawosławnej Cerkwy na pamiątku jubilei ustanowiono nagrodę medal w sotnu riczniciu powrotu Lemkiu do prawosławia. Po bohosłużeniu medali otrzymali wszystkie przysutne jego mości, a też osoby osobliwo zasłużone dla cerkownego i sospilnego życia jeparchii. Seret odznaczonych naszli się Petro Trochanowski, Olha Teleb, Petro Pawełczak, Mikołaj Gałczyk, Olha i Stefan Urdy, Olha i Roman Borsuky, Tomasz Bolech i Dawid Lorczyk. Centralne świadkowania w Gorliciach. Tylawskie torżestwa były prodążeniem centralnych jubilejnych świadkowań, które proszły 5 i 6 września septembra w katedrii Świętej Trójcy w Gorliciach. Spojeno ich ze światą w pamięć świeszczennego uczennika Maksyma Gorlickiego, kanonizowanego w 1994 roku duchownego i uczennika uznawanego za jednego z duchowych pokroweteliów ruchu powrotu Lemkiu do prawosławia. Nedilnią bożestwenną liturgię oczolował wysokoproświaszczenny Awel, archiepiskop lubliński i chomski, w jedno z nim służyli wysokoproświaszczenny Georgii, archiepiskop wrocławski i szczeciński, wysokoproświaszczenny Paisy, archiepiskop peremyszski i gorlicki, wysokoproświaszczenny Jakoł, archiepiskop biłostocki i gdański, ta proświaszczenny Afanazy, episkop łodziński i poznański. Prysutny byli duchowny peremyszsko-gorlickiej eparchii, te świeszczenniki dalszych eparchii i czyslenno zgromadzeni wierny, w tym pałomnyki z zachidnich zemel i spidlasza. Jednym z ważniejszych momentów torżestwa było poświadczenie propamiatnej tablici, jaka naszła swoje miejsce w prytworii cerkwy. 1926-2006 w pamięć stolicia powrotu Lemkiu do wiry witciu światowego prawosławia. Tak zwłoczy inskrypcja. Taka sama tablicia naszła się na cokoli kresta woznesenego na totu nachodu przy Tylawskiej kaplicy. Jeho błażeniszy Sawa, metropolita warszawskiej i ciłej Polszczy, jak i nezmich pryty do Gorlic, peredał posłania, w którym podkreślił znaczenia podjej z peret stolicia dla zachowania wiry i dostomenności Lemkiu. Cytowania.
zanosiaczy w samochuczomu podziękowania za was z hubyny sercia. Proszę Hospoda, żeby ochroniał was i zmicniał, otulał swoją łaską i błogosławieniem, napełniał mudrystiu i lubowiu, a przede wszystkim, żeby zmicniał waszu jednist. Bud te neporuszeny i twardy, niby hirskie werszyny, których żadna syła nie skrszyt i nie zaszmaryt z prawosławnej starszki. Bud te jak hirskie potoki, czysty, iż to zaspokajat każdą sprawę. Trwajte przy naszym prawosławiu wiczni i mużni, jak świaszczenny uczennik Maksym. To wasza minulist, teperisznist i buducznist. Napisał hierarcha. Tisze w Gorliciach były peredane jubilejne nagrody. Wysoko preświaszczeniszej Paisji wrócił ich wszystkim przysutnym hierarcham. Medal z odznaczeniem pierwszym przyznano metropolity Safi. Choć od podziw w Tylawi minęło już 100 roków, dalej ostają ważną częścią pamięci prawosławnych lemkiów. Jubilejne torżestwa przypomnuły o wartościach, które czerchowe pokolenia starali się zachować mimo weselin i rozbycia sospilnych i religijnych struktur. Sereda, 23 września septembra 2026 roku. Film Potopa zdobył dalsze odcienienia. Autor dopisu Petro Medwid. Po tym jak Potopa stała najuspieszniejszym filmem w ramach słowackich filmowych premii Slonko City i była nominowana za Słowacką Republikę do kategorii najlepszy międzynarodowy film w ramach premii Amerykańskiej Akademii Filmowych Umień i Nauk, Oscary, w 99. roczniku, której odbuduje się w śledujuczym roku, film zdobył dalsze uśpichy. W piatniciu 18 septembra 2026 roku hostyło bratysławskie studio LAS gala wieczór przyświęcony 30. roczniku paradawania słowackich narodnych filmowych i telewizyjnych odcinień Igrit 2026. Idę o najstarsze peredawania audiowizualnych odcinień na Słowakii, którego organizatorami są Słowacki Filmowy Sojusz, Unia Słowackich Telewizyjnych Twórców i Literaturny Fond. Cino Igric za żeńskie aktorskie wykonania zdobyła Sara Chrypakowa, która grała hołowną żeńską rolę u filmie Potopa. Cino Igric za hraną twórczość pro kina zdobył reżyser tego pierwszego porusyńsko-hranego ciłowieczernego filmu Martin Gonda. Twórczu premium za mużskie aktorskie wykonania zdobył Józef Pantlikarz, jaki grał hołowną mużską rolę u filmie. Ocineny byli i producenty Potopy. Specjalne uznania jury pro producentów zdobyła Kataryna Krnaczowa i Tomasz Gicz. Wysłuchali te dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Jakim był, chodził do szkoły za tych komunistycznych czasów. W podręcznikach historii były taka znajomka, jak na brandenburskiej bramie stoi wojak polski i ruski, trzymają fanu pobiedę nad Niemczyną. Brandenburska brama. W moim maleńkim kraju fan nie wiszają na monumentach. W moim maleńkim kraju, daleko od Desy, tam, na Lemkowyni, do fan lemwiter, a monumentom gore syni. W moim maleńkim kraju nadziei nie mają dywizji, ta do cna podibni żyją i mierają.

przecież blisko jest dworzec. Wyjedź ze mną natychmiast.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

takie wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem.

brzozami się brata. W Leluchowie miła czereśnie dziko krwawią, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata.

0: strony Radia Lem FM.
1: Jest poniedziałek, 28 września septembra 2023 roku. A na nowiny Radia Lem FM prosit Olena Stefanowska. Ruszyła transgraniczna inicjatywa BioBridge.plsk. Główną celu projektu jest ratowanie i odbudowanie najbardziej zagrożonych gatunków dereł, występujących w lisach niskiego beskidu, osobliwo tysu i jelici. Liderem projektu jest Nacjonalny Lisowy Centr ze Słowacji, a partnerami Lisa Słowacka Respublika i Drżawne Lisa, Nadlesnictwo Łosia. W ramach inicjatywy w prygranicznych lisach posadzia 10 tysięcy nowych dereł. Projekt zakłada też ochronę najcienniejszych stanowisk zagrożonych gatunków, młode drewa będą ochrożone. Okrem tego, naukowcy prowadzą genetyczne doświadczenia, co pozwala wytypować najcienniejsze i odporne drewa. W ochronie karpackiej przyrody zastosowane będą moderne technologie, termalne drony, laserowe skanowanie i satelitarne znimko. To pozwoli monitorować stan zdrowia, znaleźć ogniska chorych i na najskuteczniejszą borbę ze szkodnikami. Okrem tego, ważnym elementem projektu będzie ekologiczna edukacja żołtelił pogranicza. Po obu stronach granicy wznikną edukacyjne stężki. Zaplanowano też terenowe progulki, warsztaty i podziwy popularyzujące znania o lisach. Projekt jest realizowany w ramach programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027. Dofinansowanie z Europejskiego Fundu Regionalnego Rozwoju wynosi ponad 1,1 miliona euro. Wszystkie aktywności potrwają do końca maja 2028 roku. W gminie Sankowa pojawia się nowa bicyklowa stężka. Gmina otrzymała na to cel w sumie 19,5 miliona złotych. Do końca września septembra 2028 roku pobudują tam 6,5 kilometra nowych tras. Gmina chce zobrać wszystko trasy w funkcjonalną sieć, która pozwoli bezpiecznie poruszać się bicyklom między pojedynoma miejscowościami i najważniejszymi punktami gminy. Rozbudowano budą istniejące stężki, jak i pobudowano całkiem nowe odcinki. Wśród najważniejszych inwestycji znajduje się rozbudowa stężek przy powitowych drogach w stronę kurortu Łapenny i Rogwałdu, jak i budowa nowej rowerowej drogi na trasie Sankowa-Dominikowici. Nowa infrastruktura pojawi się też przy gminnych drogach. Własne gminy podkreślają, że budowa stężek jest częścią większego planu rozwoju Sankowej, tworzenia rekreacyjno-wypoczynkowej oferty, co ma tłoczyć turystyczne atrakcje, postępno wznikającą nicznikową bazę i kurortne walory. Inwestycje w Sankowi będą realizowane paralelnie z projektami rychtowanymi miastem Gorlici i gminą Gorlici. Kiedy inwestycje będą odpowiednio połączone, żołtelie i turysta mogą zyskać o wiele większą spójną sitkę bicyklowych tras w tej części gorlickiego powitu. W Krampni bliżej się Gukinciowy budowa nowego przechodu przez Wysoku. Żelbetowa ławka ma je służyć za jedno szoferem, jak i piszą. Dwójny pojazd z wagą do 15 ton. Zastąpić do teperyśniu przeprawu brodą i podwyższoną ławką. Nowy przechód ma poprawić komunikację z Hutą Krampską i zapewnić możliwość przejścia też tego, kiedy wysoki rywen wody nie pozwala przejść wysoko brodą. Dla żołtelni będzie to przede wszystkim nowe teoretyczne pouczenie, a dla odwyczajuczych niski beskid, czerwony element infrastruktury zlekszającej poruszania się po tej części Magórskiego Nacjonalnego Parku. Do zawieszenia inwestycji ostali już ostatnie prace i formalności związane z odebraniem obiektu.
0: To były nowiny Radia Lem FM.

0: Nazywam się Adam Michnik, jestem redaktorem Gazety Wyborczej. Pierwszy raz tu jestem, w centrum Łemkowszczyzny, Łemkowskiej kultury. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, pod wielkim wrażeniem tego przebudzenia narodowego, tej nowej samoidentyfikacji społeczności łemkowskiej. Oglądam ze wzruszeniem świadectwa tej suwerennej i ciekawej i wartościowej i skierowanej w przyszłość kultury łemkowskiej. Mam nadzieję, że tu jeszcze przyjadę nieraz i będę mógł podziwiać piękno, urok i dobroć łemkowszczyzny. Pozdrawiam wszystkie łemkinie i wszystkich łemków z całego mojego rozłożystego warszawskiego serca. Szczęść Boże Łemkowszczyźnie, Adam Michnik.
1: Patrzysna Chodyna, z życia wzięta. Pro z życia wzięte, lem w lem FM.

To była Amira Medunianin, a przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak, a to Patrzys na Chodyna, a to Radio Lem FM, a to nie chcecie od rana denerwaty, nas tam, aż to chody, z tymi znamkami, które pisałate, to znamka z widoką i z tą krystaliczną pochodą, to naprawdę zawiduję. Żełam przyjemnego dnia i nie wyobrażam, żeby mi być inczej z taką widoką zawikną i z taką pochodą. Naprawdę, jakby to powiedzieli młodzi ludzie, choć nie znam, czy tak się dalej by siduje, sztos. A my sobie tu zaczynamy, zaperte w czterech ścinach, pacisną chodynu, znaczy a ja zaczynam, a wy, drogie radiosłuchacze, by te może też ste w takich cudowych obstawionach przyrody, jak i nasz jeden, jak i jeden z naszych słuchaczy. Pisywajcie mi takie zdymki, tak, ja rado ich budu obzerała i komentowała na antenie Tiszusia. Waszym szczęściom. Natalia@lem.fm, tak możecie to ty z nimkę peresłaty, albo Messengerom, Natalia Małecka Nowak nie znajdete, albo Whatsappom plus Sorokwisem 606-108-701 i tak samo też i SMS-om siadania dostanete. My zaczynamy. Eteria i Jarjaba Żaba.

Moi drodzy, poniedziałek jest dnes, 28 dzień wrzesnia, septembra 2026 roku, 271 dzień toho, że przed nami jeszcze 94 dni, przed nami 66 i 29 swobodnych od roboty, 66 roboczych i 29 swobodnych od roboty, a jak to sumujemy, to widać, że przed nami jeszcze 95 dni. No to kalendarz w dwóch miściach podaje raz w rachowuju czy dnes, a raz dni, czasem se zabudu, że tak jest, a czasem nie. Zaczęliśmy sorokowy tydzień 2026 roku. Świtało jak to świtało, no przed szóstą świtało, nie za skoro. Schód miesiąca, natomiast schód słońca jeszcze był o 6:30, schować się 21 minut po godzinie 6 po południu. Schodzę, a schód miesiąca budę o godzinie 18:28 i powiedzcie, jak się wam spało. Miesiąc się już korczyt, choć sport jeszcze jest bardzo jasny na 96%. Najbliższa połnia aż za 28 dni.

A to był ensemble Kobza i Zajczyk. Moi drodzy, no to idziemy z matrytycy i w nas będzie taka chwila, jak w jedno chodzą słuchaczy na północy Polszczy, jak dobrze pamiętam. Instytut Meteorologii i Wodnej Gospodarki jest łaskawy dla wszystkich. Za dnia, bo będzie praktycznie bezchmarne, albo to zachmarnia będzie małe, lem na północy umiarkowane. Byle chmury, jak dach to jechał z rana do roboty, tam ich w takich też malowniczych, romantycznych obstawinach i chaty. Maksymalna temperatura od 17 gradusów na północnym wschodzie, koło 21 gradusa w centrum, do 24 na zachodzie. I witer będzie słaby, umiarkowany, momentami lem na północy i w Sudetach takiej mocniejszej, wysoko w Sudetach do 60 km na godzinę. Nic będzie tak samo bezchmarną, albo z małym zachmarieniem, denegde lem na północy małe zachmarienia. W drugiej połowie inaczej lokalnie na schodzie i na południe zas pojawiają chmury i będą ograniczate widoczni 100-200 metrów. I wtedy to już nie jest tak romantycznie, jak się jecha dzisiejszy wydat. Minimalna temperatura generalnie od 5 do 10 gradusów. Najteplejsze nad morzem 12. Przypomnę, że to podają już to tu temperatury w nocy, a najstudniejsze w horach. W karpackich kotlinach temperatura może paść do 1 gradusa Celsjusza na plusie. Kiedy idę o tysk, to teraz wsiadł wysoki tysk i mamy tak jakbyśmy na pił wzdłuż podzielili Polszczu poliło 1020 paru hektopaskaliu, a po prawo 1030 nawet 2 hektopaskali w Suwałkach. No, przy takiej temperaturze, przy takim niebie, wiadomo jest, że biometeo usłowia wsiady lem hosenny.

Każdy zna takiego kochosy, kto wydurłby z diabła pieniądze. Ja taka posłowicza, lemki takie znają, bo i serde lemki. Ty jeszcze takich znajdziemy. Czy znajdziemy tyś takich, co powtarzają takie głupoty? Może i tak. Zapisali, kto se zapisał, bo kto se parę dawał, to nie raz na dwa, że się zapamiętało. Hladate żenu, hladajte pieniądze, że na was sama najdę. Oczywiście się z tym nie zgadzamy i protestujemy. Incze to taka posłowiecia. Głupomu nie rad, a rozumnoho nie wczyj. Głupomu nie rad, a rozumnoho nie wczyj. A poślednie podoba się mi najbardziej. Łydno, aż oczej nie trzeba. Łydno, aż oczej nie trzeba. Oczy. Kate Sol i Oleksii.

Moi drodzy, i zadaramy do Jasła. Tam produża się literacki festiwal Drogi i Bezdroża. To jubilejna 20. edycja tohoże festiwalu. I program, jak już się mogli w tamtym tygodniu przekonać, jest bardzo bohaty. Dla tamtego tygodnia była ciła masa podi, a dla tego jest tygodnia wcale nie mniejsze. Odże już zaran ochodzi sim na ceti, zapisujte w publicznej biblioteci w Jaśli w oddzieleniu numer 2. Wszystkie stricze prochodzą jak raz hyn. Odbudę się stricza z Grażyną Bochenek. O tym, jak słuchate opowiesty zapisanych w krajowidzi, w pamiaty, w człowieczych biografiach będę opowiadać Grażyna Bochenek, żurnalistka, reporterka i autorka książek, jakie poświęcone są ludziom i historiom Podkarpacia. I tu w znaczeniu toj południowo-schodniej części Polski. Przez rok Grażyna Bochenek związana była z polskim radiem Riasił. Dnes współpracuje z radiem Trypiat-Sim. Tam podąża swoją reporterską podróż po świecie człowieczych historii. Jest autorką książek Fredek Riasił, Rzeszów, Hollywood, historii o Freddy Zinemani, czy autorką książki San, Rika, która uczyt, Rika, która dilit, potrafię smutryć na region Nelem przez pryzmu faktów tych historycznych podi, ale przede wszystkim przez doświadczenia jego mieszkańców w jej opowieściach. Riasił, San i ciłe Podkarpatia stają się prostorom stricz różnych kultur pamięty i indywidualnych historii, indywidualnej doli. Podczas festiwalowej besidy weden nur Tomsanu będę może pobesidować o krasi i bolu wielokulturowego pogranicza, o pamięty zapisanej w krajowidzi, o upereczeniach, ale też o tuzi i o nadii. Grażyna Bochenek to doktorka nauk o sztuci, absolwentka filmoznawstwa, wieloletnia, jak już było wspomniane, żurnalistka Polskiego Radia Riasił, teraz związana z Radiem Trypiat-Sim, prezeska Stowarzyszenia Rajsze, członkinia Forum Dialogu, mieszkanka i lubitelka, pasjonatka Podkarpacia. Stricza będę moderować Dorota Woźnica, dyrektorka Miejskiej Publicznej Biblioteki w Jaśli, filolożka, trenerka, wiryt w sył czytania, wyjątkowist bibliotek i potencjał lokalnych wspólnot. To ta stricza o godzinie Himna Ceti, przypominam, zaran 29. Wersja. Stricza oczywiście darmowa, tak samo jak i stricza z Ryszardem Oleszkowiczem. To ta odbudę się w Seredu o godzinie 11. Czytania to nowy sposób na poznawanie innych świtów, historii i heroju. To też stricza ze słowem, które może rozbudzaty naszą kreatywność, naszą imaginację, rozwijać wrażliwość i być może stać się początkiem swojej twórczej drogi. To stricza hołowni dla licejnej młodzieży. Ryszard Oleszkowicz będzie opowiadać o tym, czemu warto czytać książki, co książki może nam dać i czy z zachoplenia cudzymi historiami może zrodzić się potrzeba opowiadania naszych. Ryszard Oleszkowicz, to autor poezji i prozy, który w swoim dorobku ma i naukowe publikacje, i zbirku poetycku Pił Słowa, jak i thriller Nicz Zabierz Moją Smert. Zawedymy licealistam, a my sami możemy wybrać się w czetwer 1 żołtnia na 18 godzinę na striczu z Michałem Śmielakom. Co chować się za dawnymi historiami, lokalnymi legendami i miściami, o których historia nie powiła jeszcze pośredniego słowa. Michał Śmielak dokazuje, że jak raz tam rodzą się najbardziej intrygujące kryminalne historie. W swoich historiach uczy skoro akcję z historią, słowiańskim folklorom i tajemnicami małych wspólnot. Twory do powisty, które na dołu ostają w pamięty czytelników. Stricza z jednym z najciekawszych autorów współczesnych polskich kryminałów.
Буде тобі сюди о літературі, о інспіраціях і о тим, як правдиве місця і дауни віріння стаються джерелом мрачних, але і захоплюючих історій. Коли не можете ще вибрати, то сягнуйте по книжку Міхала Śmielaka. To pismennik i autor bestsellerowych kryminałów i thrillerów. Pasjonuje się historią, historyczną rekonstrukcją i hirskimi wandrówkami, jakie często inspirują jego literackie świty. W swojej twórczości łączy kryminalne zgadłanki z historią, lokalnymi legendami i tym naszym folklorom. Tworzy pełny napięcia historii o wyjątkowym klimacie. Jego książki zdobyły uznania czytelników i krytyków, a książka Osada była uhonorowana prestiżnym literaturą.

0: jak z przyczyny, też żeby recenzja sama w sobie była ciekawym tekstem. Na to te i wolończych widań będą odpowiadać podczas warsztatu Georgina Gryboś i dr Jakub Kornhauser. Oboje od roku zajmują się literaturą. Piszą o niej, besidują z jej twórczami, analizują i hladają sposoby, żeby przybliżyć jej czytelnikom. Podczas warsztatu uczestnicy będą może przyjrzeć się różnym sposobom pisania o książkach, zastanawiać się, czym jest dobra recenzja i spróbują znaleźć swój język pisania o literaturze. Będzie też czas praktyczna. Uczest w warsztatach jest bezpłatna, ale obowiązują zapisy. Motuzok do formularia dostępny na sajcie Instytutu Publicznej Biblioteki w Jaśli. Może wam też bezpośrednio przesłać do motuzok. A warsztaty odbudą się 3 żółtnia, a to znaczy, że w najbliższą sobotę o 11 godzinie przed południem. I jeszcze na koniec, kiedy idę o toho tygodniowe podii festiwalu Jaśli, bo w niedzielu 4 żółtnia zaplanowana jest prohulka na Wysokie. Ці гори можу вести до книжок, ці в краєвиді низького Бескіду можу знайти історії, слова і інспірації, о котрих бесіда під час фестивалу. Меча поколіньова виправа в низький Бескід, цілю буде здобиття високого верха, до гості 650 самих метрів над рівнем моря на своє усправедливлення, але повім, що забила їм окулярів. Високий верх зачисланий є до корони низького Бескіду і під час спільної вандрівки буде мож гладати літературних і природничих інспірацій, які нав'язують до книжок і тем піднеманих підчас тогорічної едиції. Співорганізатором події є молодіжний Дім культури в Яшлі, партнер фестивалу, а прогулку буде вести Катерина Дедо, едукаторка в тій же спомненій інституції і едукаторка осередка екологічної едукації в Оженні. А таке провідницьке підпертя дасть тіж і Магурський національний парк. Початок година 9:00. A powrót koło 4:00 po południu. Uczest w prohulce jest bezpłatna. I jeszcze zazeramy do innej instytucji, do Centra Paderewskiego w Kąśni Dolni. To relatywnie niedaleko nas miejsce, w którym możecie wysłuchać dobrej muzyki. I 4 żółtnia odbudzie się koncert poświęcony twórczości Wojciecha Młynarskiego, jednego z najwydatniejszych polskich autorów śpiewanek, mastera słowa, satyry i takiej dobrej obserwacji realności. Młynarski bynajmniej, to jest nagłówek koncertu śpiewanki Młynarskiego będą wykonane w aranżacjach Krzysztofa Herdziny i Sabiny Mek. Na scenie Centra Paderewskiego tym razem stricjać się artysty, jakie potrafią i zachopyć muzycznym kunsztom i stworzyć wyjątkową atmosferę bliskosty z publiką. To przypomnę w niedzielę 4 żółtnia Centr Paderewskiego Kąśna Dolna, a przypomnę, że niedaleko dalej znajduje się Centr Europejski Centr Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Także mamy tu dwie osoby, dwóch różnych, absolutnie różnych twórców. No to teraz czas na muzykę.
1: Je ne suis pas de ce monde. Je ne suis pas de ce monde. Je suis un oiseau bleu qui ose. Je n'ai rien d'autre que ma prose pour penser mes bleus.

traverse des heures sombres.

Moi drodzy, jeszcze bym się chciała z wami podzielić. Podzielić tym, co przeszło w minionym tygodniu w Gorleckim Centrum Kultury, czego byłam też aktywnym uczestnikiem, a przede wszystkim organizatorem. Otóż w minionej czwartek przeszła konferencja, na którą my was też i zapraszali, Niski Beskid, Spilny Krajewet. Dany dialog ryszynia. To była konferencja poświęcona omówieniu rezultatów badań, jakie były wedeny na obszary Gorleckiego powitu. Weliśmy takie szerokie ankietowe badania, znaczy my zrychtuwali kwestionary, a same badania, ponad 800 ankiet, zrealizowała zewnętrzna badawcza firma z Warszawy. Ankietery byty może byli ich waszych radiosłuchaczy w chyżach. Przeweliśmy też dodatkowe jeszcze besidy, indywidualne besidy, 25 takich besid o różnych kwestiach związanych z krajewidem Niskiego Beskidu. I kiedy besidujemy o krajewidzie, to nie mamy tulem na dumci widoku. Od tego zaczęła ta była też i prezentacja naszego raportu Cy Niski Beskid, Cy Krajewid, to lem hardy widok. No nie, na krajewid składa się bardzo wiele elementów. Obesidłana była rola przyrody. Krajewy to też smaki, to też zapachy, to też na co mamy my, albo nie mamy my wlijania, to też lemkijuska spadkowina. Kiedy idę o krajewy Niskiego Beskidu, to też w wielkiej mierze nasza historia lemkijuska spadkowina. Byłoby siedłane też w drugi czas te panelowi, w której wziął udział piatero doślidników z różnych naukowych osaretków, z Rzeszowa, z Krakowa, z Jagiellońskiego Uniwersytetu, z Ekonomicznego Uniwersytetu w Krakowie, z różnych perspektyw geograficznej, przyrodniczej, socjologicznej, antropologicznej. Zastanawialiśmy się nad krajowidem, nad tym, jak go zachować, nad tym, że to zostało stracone, albo nie, z jakiej to perspektywy się besiduje. Były to bardzo ciekawe wypowiedzi i przede wszystkim wielokrotnie padało stwierdzenia, że to krajewid to jest nasze spilne sztosy, nasze dobro, spilny majetok, spilny majetok, bo choć każdy ma prawo hosnować swoją dilanku, tak jak uważa, no właśnie, tyżśmy się zastanawiali nad tym, czy tak jest, bo jak sztosy, wybudujesz sztosy, no choć ciężko to nazwać obiektywnie brytkim, no to pak wszystkie na to smotrymy. To już jest element krajewidu ciłosty. Rekomenduję, moi drodzy, wam, kiedy ste nam mogli być uczestnikami tej konferencji, zazryty na odołcha, bo jeszcze nie ostale opublikowany, ale zaraz to zroblu. Nahrania z tej konferencji. Mamy nahrania i z pierwszej części samej prezentacji raportu i tak profesjonalnie nam nahrał to Piotr Sekuła z Gorlice TV, że kiedy Justyna Nowak prezentuje raport, to na jednym ekranie będą tematy wskazane i to, co było prezentowane na telewizory, bezpośrednio sygnał, nie jest to nahrania telewizora, ale obraz z telewizora wzięty i obik jest Justyna, jaka besiduje o tym raporcie, tak że możecie wiedzieć dokładnie, o czym ona besiduje i co komentuje. Macie to raport parę do czamy. To jest pierwsza część nahrania, a druga część to besida panelistów. Także to o chwilku opublikuję to oba filmy na naszym kanale na YouTube, kanale LMFM. Także to tam to się znajdę. Prochodzę teraz takie pośrednie sczytowanie naszego raportu, jak se kosmetyczne poprawki, bo chcemy, żeby był idealny, perfekcyjny, choć wiadomo, że chyb się nie da uniknąć, ale kiedy wedemy to te pośredni już takie kosmetyczne poprawki, to i tot raport będę te moce sobie stiahnuty
czy poczytaty online'owo to jak budytelem chodzity. I cieszymy się bardzo, że uczestnikamy tej konferencji słuchaczamy i też aktywnym apakby się tykamy. Byli przedstawicieli samourzędowych własty, byli przedstawicieli różnych publicznych instytucji, instytucji kultury, maliśmy też dośledników, ekspertów, jakie przyjechali prosto na konferencję, czy to z Krakowa, czy z Rzeszowa, czy z innych miast. Byli przedstawicieli sospilnych organizacji, przyrodniczych też, i byli też żyły, jak żyteli, mieszkańcy Niskiego Beskidu, jakim na serce jest nasz wspólny krajowid. To nie koniec, kiedy idę o Beskidu, o rezultatach naszych badań. I tu trzeba jeszcze podkreślić, że badania to te ankietowe były wydane na reprezentatywnej grupie. To jest bardzo ważna informacja. Będziemy jeszcze besiduwać o tym raporcie w Bursi w ramach publicznej debaty, na którą już teraz wszystkich was zapraszam. Dumam, że tak do miesiąca, najpóźniejsze do miesiąca to ta debata będzie w Bursi. Oczywiście będziemy szeroko informować i zapraszać was na to tu podium. Niski Beski, spilny krajowid. Hej.

Moi trochę znam przez me użyłe besiduale, ale się jeszcze powtórzymy. Odrze prochody te hołosłania na najgorszy turystyczny atrakcji Małopolszczy. Hołosłania w konkursie organizowanym przez Małopolskie Województwo. Turystyczne skarby Małopolszczy. Konkurs na najlepsze oferty i produkty. Oczywiście związane z turystyką. Produkty i oferty Małopolszczy to jest już 8. edycja. Dumam się, że największą wartością takiego konkursu jest wypromowania różnych miejsc i różnych produktów. Może z tego już hołosłali, a może jeszcze nie. A może prosto sobie wernetę do tych nominowanych do hołosłania, żeby się zainspirować na najbliższą weekendową prochulku albo na taki dalszy wyjazd. Miejsce z klimatem w tej kategorii można hołosłać na miejsce list albo turystyczną gminę. I kiedy idę o to ty najbliższy tu nam, to może to hołosłać na premier na gminę Ciężkowice. My sobie tak to z lamki uszczamy i besiedujemy gmina Ciężkowici. Ale no, może to hołosłać i tu zdumam, że swoje hołosy oddatę albo na gminę Sankołu, albo na gminę Uścia Ruskie. Może ty też zahołosować na samo miasto Gorlici. No, ciężki wybir. Kuszczok dalej, a może ty też zahołosować na miasto i gminę Muszyna czy Szczałnycia. To już, no, powiedzmy, że poza naszym takim najbliższym kruchom. Może te hołosłaty też na, w kategorii Diesia, na wyjątkową turystyczną podiju i tu nominowany jest moja żeńczyma Festiwal Świtła w Gorleciach. Czy osinny redyk, ale idę o to w Szczałnycy, redyk, czy rekonstrukcją bitwy pod Gorleciami. To z naszych tych, z najbliższej okolicy. Kiedy idę o kategorii najciekawszej turystycznej szlak, no to nie jest tu niejakoho nominowanego, który by był blisko nas. Za to pozeramy dalej i w kategorii selskie klimaty też. Neje, jak tak skoro ociniam niejakiej agroturystyki z naszego regionu, ale kiedy zazrymy do kategorii unikatowa turystyczna atrakcja, to może te zahołosłaty na premier na mini zoo w Żytyny. To zoo, jakie wedene jest fundacją Ilias Sące Szczęścia. I blisko nas jest też pałac Długosił w Siarach. Wyjątkowe to miejsce, na które możecie tak samo zahołosłać. I staje się mi... O, i jeszcze możecie zahołosłać na wężu. To tu zostało z gałką na Łysuli w Dominikowiciach. I to wszystko, kiedy idę o to ty z naszych Ani. Jeszcze probaczte, jeszcze seret unikatowych atrakcji, na które możecie oddać sobie hołos, jest spilne obzerania, zwyczajania czy poznawania świta myszperhaczył w izbach. Także to takie ciekawe atrakcje. Naszli się seret teoretycznych nominowanych, a seret nominowanych w Hostyni, kiedy idę o kulinarną ofertę, to mamy trzy, jakie są nominowane i jakie znajdują się w naszej naprawdę bliskiej okolicy i pewno jste tam zazerali na raz i na dwa. To regionalna korczma Hostynna Chata Husowi, Klemkiuskie Smaky w Uściu Ruskim i Pitferdlom Perocharnia Chłapennym. Także to na który z tych trzech rekomenduję oddać wasz hołos. No chyba, że chcecie na jakieś bistro w Micnych albo browar Alteria czy fish track w Pławowicach. I to te prosia chyba nie może przyznać, a że ani nie znam, że są to te Pławowice. No ale na najbliższe w naszym regionie nie są to te tylko, które wspomniałam przed chwilą. No to może tam oddatę swój hołos. Zerajte na site konkurs visitmalopolska.pl i oddajcie hołos na naszych, na swoich, na tych z najbliższej naszej okolicy.

0: A ty wydili już lalku w totu seredu, znaczy od toj seredy, może te wedity i szczyty wieczorowe lalki. To Amerykańczy ma amerykański horror, ko trochę świtowa premiera proszła rik tomu horesny, a teper dotarła ta produkcja do nas. Nie znam, czy to specjalnie zsynchronizowane z drugą lalką, no ale najpierw o horrory. Macy idę na prochulku Lisa u wandriuku ze swoim chłopczyską. W Sardynii Lisa para odkrywa taką straszną kolekcję lalok i ich czudaczną owastytelkę obleczoną w porcelanową masku żenu, która drży wróci jeszcze i opatą. Macy jej ostaje porwana, budy się w drewniani chyży, desy poza zaludnionym obszeriu. Od tej pory będę musiała boroty się o życia z psychopatką, która traktuje jej jak swoją laloku. I komentarze są rozmaite. Powiedziałabym, że od takich, które rekomendują i które są dość takie zachowawcze, że mogłoby to lepsze, ale że dumka na horror dobra. I czerwona lalka, jaką możecie od tej seredy widzieć w polskich kinach, to jest polska produkcja, kostiumowa drama. Oczywiście idę o lalku na osnowie knyżki, którą chyba każdy z nas, kiedy idę o żytelił polskiej drżowy, czytał w szkole. Była to lektura Bolesława Prusa, lalka. Mała, duże storin, ale dało się to proczytaty. Nie było aż takich pesji przyrody, jak w Knyści nad Niemnem, którą pełno tisz na jeden z was proczytał. Mamy Warszawę, Kincia 19. stolicia, Serce Stanisława Wokulskiego w tej roli Marcin Dorociński. No, serce oddał swoje serce szalenie lubowy do Izabeli Łęckoj w tej roli Kamila Urzędowska. Win, bohacz, zawdiaka fortuni, zdobyty na wojni, wertat do drżawy, chocze wkroczyty do świta arystokracji, żeby zdobyty ruku i serce Izabeli. Ona wyniatkowa, wyniosła, nosiacza się tak do chory, ale mimo arystokratycznego pochodzenia, może ma te finansowe problemy. Przy Wokulskim jest jego wierny przyjaciel Ignacy Rzecki, w tej roli Marek Kondrat, romantyk, jaki z nostalgią obserwuje, jak świt ideały ustępuje miejsca z ospilnym aspiracją i bezwładni reinteresją. Wokulski wchodzi w labirynt arystokratycznych saloniów, gdzie każdy gest może być początkiem intrygi, a każde słowo zapowiedzią zrady. No, mają na swojej drodze rywaliów, niespodziewane sojusze, dramatyczne wybory. Wszystko to stawia na probu jego Marii i wiru w ludy. To historia o lubowy, jaka zmienia dolu heroju i zatera drany ci mecze sercią a rozumem. Adaptacji tej powisty było już paru, bo jest i lalka z 1968 roku, jest i produkcja z 1987 roku, a jest już i serial na Netflixie, o którym furt ludzie dyskutują, co wariat się. No, ciekawa jem też i tego najnowszego filmu. Od tego na weekendu, ale od tej seredy w kinach.
1: Važuoja kokoce seršneka kokia dzūkija, panašėjant dzūkijų.

A na koniec patrzy z chodyny ensemble Lemon i Wanda Kwietniewska. Siem żałań, siem życzeń, siedem życzeń. Dziękuję za dnes. Basi Dłoła, Natalia Małocka-Nowak.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

wesoły anioł. W leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwi

brzozami się brata. W Leluchowie miła czereśnie dziko krwawią, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się wraca.

Seret ludy. Stał jem, że pidu do ludy, bo bardzo mnie boleć. Im piszą. I jeszcze bardziej boleć.

Lem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovoryt Przyjaciół, jak i w Radiu LEM FM możecie hostyni słuchać zawdzięki kamaradzkomu Radiu Rusyn FM z Bratysławy.

0: Karpacka Ruś, oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadzie i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadzie. Wychodzę dwa razy na tydzień.
1: Jarzenko na sercu płaczę do ciebie.
0: Karpacka Ruś numer 9. 28 lutego 2026 roku. Wysłany przyszód Sowieckiego Sojuza. Antonij Hatała pisze z Tarnopolskiej oblasty do szwagra Iwana Bojko w Jonkers. Antonij Hatała nachodzi się w Selinowa Huta, gdzie sobraleś majże wsi pereselenci z Wysoły, powit Gorleci. Pismo było pisane 23 grudnia 1946 roku, a do New Yorka przyszło 12 lutego 1947 roku. Donoszam wam, że my wsi z łaski Pana Boga pozostajemy zdrowi. Powodzenia nasze na razie dosyć dobre. List my od was otrzymali, za który wam serdecznie dziękujemy. Piszecie nam, drogi szwagry, żebyście nam dasz to posłali. To ja był hełm na poczty i mi tak powiedali, że można zwit tam słaty i grosze i pakunki. Ale grosze nam nie szlejte, bo na razie mamy na co nam trzeba, a pakunok, jakbyście mogli, to nam poszlejte na probu. Nie posyłajcie dużo wartistny materiał i niczego nowego nie dawajcie, bo powiedzają, że od nowego jest wielka opłata. Jakbyście mogli, to poszlejcie nam dasz to z łachiu i obucia, a także maszynku do strzyżenia łosiu. Bliższe takiego nie mam wam, że to pesaty. My wsi zdrowy i z tym mamy na razie. Daj Boże nam tak i najdalsze, jak nam teper. No ale tak, że to se powiedzają, że odkąd my przyszli, to znowu się tam wernemy. Czy to prawda, czy bajka, to ja nie znam. Dalsze pozdrowienia od sebe, żeny Oryny i Ditej dla szwagra i dla sester Anny i Maryi. Petro Kuryło w Port Arthur, Kanada, dostał pismo od Semana Kuryło z toho samego seła Tarnopolskiej oblasty. Pod datom 1 grudnia on pisze tak. Donoszu tobisz to my wsi zdrowy i wsi razem, ciła wesoła. Powodzenia nasze rozmaite, chyżu mają murowaną i krytu dachiłką, osibno stajnia i stodoła. Mają sad dost wielki i ohorod. Chliba chwataje. Mają dwa koni, dwie korowy, jedną jawiłku, kozu i porosia. Dońka pokończyła kursy i teper pracuje buchalterom w Narodnej Oświeci w Monasteryskach. Aż to do zahału, to znajesz, tam dobre de nas nie ma. Dużo się narozpisuju, bo nie mają czasu pisaty. Żegiestił powit Nowy Sącz. Mykołaj Lechmanek w Mohołk dostał pismo od syna Stefana Wantlyszyńskiego, Mykołaja, który pisze, że to majże wsi Rusyny wyselili się z Rzegiestoła, bo w seli ostało się lemsim rodyn. No Mykołaj nie pisze, w jaką oblast Sowieckiego Sojuza wyjechali pereselenci z Rzegiestoła, bo Rzegiestowiane nie dają do sobie znaty. Proszę Rzegiestowianiu w Ameryce, date o sobie znaty i jak to maje da jako widomist o krajanach w Sowieckim Sojuzie, to proszę peresłaty w redakcji naszej gazety, żeby i druhy, nasze odnoselczane, mogli dowidaty się za swoją rodynu. Mykołaj Lechmanek. Czercz koło Orlowa na Przesiłszczyni. Pisze Petro Kostecki do szwagra i sestry Andrija i Maryi Kary w Pasajku pod datą 13 lutego. Wybieramy i z pisma trzy interesne nowosty. Teraz wam piszemy, że ludzie od nas idą do Ruska. Z naszego seła mało, a z drugich sełów większa czastka odchodzi do Ruska. Z naszego seła idą tylem 28 familii. Z naszego seła idą tylem 28 rodyn. A my nie idziemy, bo my, droga sestro, znamy, że robyty wsiady trzeba. A i teraz na 28... A i teraz na 28 janwara my mali wielki strach, dity i my wszystkie płakali. Rano wyszło słonko jedno, a zas o 9 godzinie rano wyszło drugie i były dwa słonka na niebie. Kraśni oba śwityli. Jedno od drugiego było oddalone na 2 metry i wielka jasnota była. A to trymało za 2 godziny, a potem i trzecie słonko było. Ale już to trzecie, takie jak ducha, zelene, czerwone, żółte i tmawe było. To my mamy strach, co się z nami stanie. Ale precik, jak się szumni wkazało, tak się szumni spretało. To nie znamy, na jaki to odzrok. To nie znamy, na jaki to odzrok. Tu u nas wielka zima, morozy, ale już dnes kus teplejsze. Od oseny furt taka wielka zima. Pewno nam ozymyna wymerzne, bo wielki moroz. Teraz wam piszemy te to, że nasza Maryja się wydaje, je porukowana, ale wysile jej nie możemy robić, bo tu te to nie możesz kupić niczego z połotna. To musimy czekać, aż dasz to budę, a pewno aż jej lito. I na pewno aż na lito jej wysila budę. Ławka powit grybił. Przy niemieckiej okupacji szołty smuczył ludzi w naszym seli. Petro Michalesko w Detroit dostał pismo od Kaniuka Stefana, który opisuje podrobno, co otworzyło się ławki przy niemieckiej okupacji. I z pisma wyberemy ważniejsze czasty. 29 grudnia 1946 roku. Co do naszego powodzenia, to jak to po wielkiej wojnie i po ciężkiej niemieckiej niewoli. I jeszcze do tego czasu nie możemy poprawić swojego życia. Jak Niemcy przyszli, to nałożyli na nas wielkie kontyngenty. Wszystko trzeba było Niemcu oddawać. Ja musiał dawać roczno 7 metrów mięsa, 14 metrów zbliża, 20 metrów komperi, 7 metrów konyczu, 7 metrów sina, 4 metry sołomy, 1000 litrów mołoka i tak dalej. Podumajcie sobie, jak to było ciężko. Nawet z pola jeszcze nie było pozwożone wsio zbliża, już trzeba było mołotyty i do grybowa wozyty. Jak nie ma olem jedną korołu, to musiło spriechać się z drugim i westy. Czy byli śnich wielkie, czy woda, choćby przyszło się i w to pyty, a trzeba było tam byty. Odnoho razu, jak ja jechał z Gryboła, bo jem wozył komperi na kontyngent, to przyszła taka woda, że to korowy perewernuło i da z 200 metrów dołu wodą ich nesło. Aż potem chłopy z Kinczlowy pomogli mi ich wyratuaty, a musiał wiem korołami jechaty, bo woły zabrali pierwsze. W mnęciach młoty nie dawali. Werchni kameni pozabierali, do buranycza znesli. Na łańcuch pozdiwali i na kołotko zamkli. To z wyszniego kincia seła mlińskie kameni były u buranycza, a z niżniego kincia seła poznosili do sema na chomiaka i tak samo na kołotku zamkli. A urzędniki były u nas takie, że jak mał gospodar, jedną korołą, jeszcze do toho jałołu, bo od ciężkiej pracy tiuna nie chodziła zostać, to mołoka kazali dawać duże, a dzitom kazali się iść pasty. Szołty z jej z inczyma urzędnikami chodził po seli i korowy badali kotra tiuna, a kotra ni, to tak korowy zaszturkali, że to i po 2 tygodnie chłorili i żerty nie chodzili. A szołtysą był tatuśko Dmytro. Na furmanku do lisach na ledereło łozyty, a jak nie do lisa, to na dorohy kamienia łozyty. Jednoho dnia nie było spokojnoho. To znowu do Niemczyny na ciężkie roboty wyhaniali. Szołtys za to wielkie premii dostawał, jak dobrą robotę dla Niemców wypełnił. I jak mi ich najbardziej ludej muczyty, tak muczył. A Maksym Kuziak dopomachał mu w tom. Teraz oba do Rosji wyjechali, na pewno za to, bo ludy mali na nich wielki żal. Do Rosji pojechało i bilsze ludej, bo aż 36 mieli. Seło straszno spustoszało. I tym, że to zostawali, było i straszno i smutno. Teraz tam trochę weselisze. Ich pola i ich domy świtkami zostali, że byli w nich gospodari i na pustku ich poleszali. Nas byłoby może i lepsze teper, ta znowu w nocny spokój, niż ciężko perespaty. Przychodziac z lisy i zabierają chudobu i swyni. Chudoba w nas bardzo rocha, bo jej mało jest. Jedna koroła kosztuje od 30 do 60 tysiąc. Ubrania i obucia takoż drogie. Ja żył teper w tom budynku, gdzie wy rodyliś. Ja mam 2 roky, jak moi nianio pojechali do Ameryki, a jak dido i mama merli, to małem 7 roków. Musiłem pić do buranycza, na łasku i na łasku. Och, nie życzyłby ja nikomu sierotoju zostawaty. Prosić tetu Krystynu Kaniuk przysłać ostatni adres od niania i fotografię, bo on czuł, że nianio piszli na amerykańską wojnę i nie wernuli się. My Trochomiak i Ewa pojechali do Sowieckiego Sojuza, ale nie piszut nic. Olha Kaniuk z Trykoła Feciowa Diłka jest doma oddana, maje czelowika z Brunaryi, a ja maju żinku zostawyszy i majemy semero ditej.

0: gazetu Karpacka Ruś czytała Natalia Malcka-Nowak.
1: Son. Poema. Snył się mi dido tej noc. Iszł głuboczy jarowaty. Bdlata liniły tuchy bylcy, postukujuczy, ciągle goli wgonom wiz, a za nim pluch zawlakany. Dido oczami niebo mirjał, bez huńku obzyrjał jajce w kieszeni, na chlip świżo wpeczeni pozerał. Świt wesną natchnieni rozpiwał się, zazelenił, prigorszami gutał teple promienia życia nasienia. A smużka pidubiczu zdawało się sama klicze. Podżele gaz do gumi, tak jem cię dawno nie widziła, ждала jem, tużyła. Zemle, zemlice, zitnął dido. Ja znam, że mnie kliczesz, rydna, najkrasza, najdorosza, ponad druga. Puch do smuchy zapiatej lisił, wziął jajce do żmyni. Z imenem gospoda jał karkę czuchaty bydlatam, żeby się nie robili bolaka od jarma, żeby się sejkę nie duszyli darmo. Ruszył. Jajce prikrył skrybą, a na nią chlibuś arkisiany złożył. Hej, steju, hej, ruszył, hej. Rosny mi chlibę jak lis mi pachny, chlibę. Nie pidu drugi raz za morę. Tebe, smużko moja, budu orał, tebe posijał, z tobą budu płakał, z tobą śmijał. Nie pidu za morę drugi raz. Hej, steju, hej, ruszył, wraz, składom, hej. Przebacz mi, zemlice, sztum jak poturnak niewierny, świtamy piszą, tebe liszą, rytna. Ja dumał, żem bidny i goły jak Lazar, siedmia zamanił tlarami. Коли мій вітер в очі загнав тугу і слезу нагнав солену гірку, як моря вода, я знав уж, жем тя продав. Марно, не найду другой такой, де би мій потік черкав, лісумів, камінь чеберкав рідном бесідом. Де очі не зверну, де не піду, там тінь твоїх верхів іде моїм слідом, небом захмареним тягне спомин до карят, проклинат. Гей, сейки, гей, мої, складом, гей. Не затом до тя верну земле, жем з кирв'ю виплював груди, не зато, лем зато, жем тя любив. Do bólu lubił. Przebacz, mamyczko, nierozumnej dzieciny, prowinu. Przebacz. I natchnij moje pokolenia, żeby tak kochało twoje werchy, żeby tak jak ja kochało kupu kamienia. Hej, steju, hej, różu, hej. I pognał dido sejk składom z duszą na czepichach. Tuman oczy rozmarenych moich szlid za didom stelił, smużką lichał, aż wkrył murokom, z toho nikoli swytania nie dwychat. Zamer w dneś niosty zamienił w kupu kamienia didowe pokolenia.

Prelat tygodnia portalu LMFM. W Serbii sobie mężczyny nowych członków nacjonalnych sowitiów wyberą w novembri. Autor listy Petro Medvid. Serbski minister pro ludzkie prawa, mężczynowe prawa i socjalny dialog Demo Berisha, w piatniciu, wiznacy to o septembra 2026 roku, podpisał ryszenia o wypisaniu wyborów pro nowe sklikania nacjonalnych sowitiów narodnostnych mężczyzn. Informuje o tym agentura Ruten Press. Narodnostne wybory odbudą się 8 novembra. Wybory będą w riadnim terminie, kiedy poprzedni prochodyle w novembri 2022 roku i funkczny period nacjonalnych sowitiów, który jest formą mężczynowej samosprawy w Serbii, jest 4 roky. Ministerstwo tak samo informowało, że przed tym doczasno zaperło spiskę woleczył 23 narodnostnych mężczyzn, żeby wstanowity, które spełniły kryterii na priame wybory nacjonalnych sowitiów i które sowity wyberu pośrednictwem wyborczych zborił. Na osnowie zakluczenia sobie 21 narodnostnych mężczyzn, Rusyny, Albanci, Aszkalicy, Bośniaki, Bułgary, Bunieuci, Italyjci, Greki, Egipcjany, Madziary, Makedonci, Niemcy, Polacy, Romowe, Rumuny, Słowacy, Słoweny, Ukraińcy, Chorwaty, Czarnochorci i Czechy będą wybierać członków swoich nacjonalnych sowitiów priamyma wyborami. Gorańska i rosyjska narodnostna mężczyzna będą nowe nacjonalne sowity wybierać pośrednictwem wyborczych zborów. Rusyny w Serbii mają swój nacjonalny sowit od 2002 roku. To pierwszy diałem 2 roky. Momentalno mają Rusyny 19 członków sowitu. Czysło członków okremych sowitiów zależy od czysła ludzi, które hołosia jak udani narodności mężczyźni. Poniedziałek 21 września septembra 2026 roku. W ramach konkursu Kniha Roka Preszywskiego Samosprawnego Kraju Ocinena i Rusyńska Literatura. Autor listy Petro Medvid. Literaturno-czytatelski konkurs Kniha Roka Preszywskiego Samosprawnego Kraju uspiszno zawerszył swój 9 rocznik. Jak informowała Dasza Jeleniowa, choworkynia Preszywskiego Samosprawnego Kraju w Krajskiej Biblioteci Pawła Orsaga Gwiezdosława w Preszowi sobie w poniedziałek 21 septembra 2026 roku autory ocinanych publikacji wydanych w poprzednim roku perwziali swoje ocinienia. Kniha Roka PSK Sztorik podtrzymuje lokalnych autorów, wydawateliów i ilustratorów, które są skapczane z regionem i pomagają do rozwitku jego kulturnej didowizny. O laureatach konkursu wyryszyła fachowa jury. Na swoje słowo mali czytateli pośrednictwem online głosowania. Ocineny knihy w aktualnym 9 ryczniku wyszły z 80 przechołoszonych publikacji. Do konkursu ich nominowali redaktory, wydawateli, autory, knihari, biblioteki, ale i czytatelska gromada. Ocinienia były tradycznie udzielane w kategoriach beletria pro dzieci i młodzież, beletria pro dorosłych, nauczna literatura, popularno-nauczna literatura i w kategorii ukraińska i rusyńska literatura, w której ocinienia udzieluje się raz na 2 roky i może do niej przychołosić wydane książki za poprzednie 2 roky. To trik do kategorii z ukraińską i rusyńską literaturą było przychołoszonych 10 publikacji, jakie były wydane w rokach 2024 i 2025. Na koniec w niej były wychołoszone 2 pierwsze i 1 trzecie miejsce. Na pierwszym miejscu skończyła publikacja Śpiłanki naszej mamki od Katki Romaniakowej i Marty Żachowej. A tak samo i po ukraińsku napisana kniha Kamiany Potik, której autorem jest Juliusz Pańko. Na trzecim miejscu skończyła rusyńska autorka Ludmyła Szandalowa i swoją ilustrowaną knihą pro najmniejszych czytateliów pod nazwą Makoły Przypowitki. O udzieleniu ciny publiki w każdej kategorii wyryszowali żyteli PSK pośrednictwem online głosowania, które prochodziło od 1 juna do 31 augusta. Do Wiedna było zaewidowanych 1412 głosów. W online głosowaniu w ramach ukraińskiej i rusyńskiej literatury wygrała kniżka Ludmyły Szandalowej, jaka zdobyła 242 głosów. Tradyczny konkurs Kniha Roka Preszywskiego Samosprawnego Kraju wygłoszuje Preszywski Samosprawny Kraj u współpracy z swoimi regionalnymi bibliotekami w Bardyjowi, Humennim, Lewoczy, Poprali, Priaszowi, Starej Lubowni, Świdniku i Woronowi nad Toplą. Wszystkie nominowane publikacje z aktualnego rocznika będą możesz posmatrzeć sobie na putowni wystawy, która postępno zawita do wszystkich regionalnych bibliotek. Gorlici i tylała w roci jubileju. Lemkę wspominają stolicia konwersji na prawosławia. Autor listy Natalia Małecka-Nowak.
Motylałam czerwowy raz stała ważnym miejscem dla prawosławnych Lemkiu. W sobotu 19 września septembra 2026 roku proszły torżestwa w sotnu riczniciu powrotił Lemkiu do prawosławia. Ricznicia to ta praznowana jest jak jubilej poli, które male osobliwe znaczenie dla religijnej i nacjonalnej dostomenności lemkiuskiej wspólnoty. Jak raz Achtylawi zaczął się proces gromadnych konwersji, określanych przez prawosławnych Lemkiu jak powrot do wiry Witciu. Tamtyżnia parochia jak pierwsza, prawie w ciłosty, wystąpiła w 1926 roku z grekokatolickiej cerkwi i zwernuła się do warszawskiego metropolity Dionizyja, żeby przyjął jej do prawosławnej cerkwi. W czerchowych rokach podibne ryszynia pidniali selane w desiatkach lemkiuskiej miejscowosty, a sama Tylała zapisała się w historii Lemkowiny jak symbol początku tego ruchu. Podla historycznych perekazji przyczyną toho byle Meryńczyma, coraz większa latynizacja grekokatolickiego obriadu ta zbilszene wylijanie ukraińskich nacjonalnych nurtiów seret grekokatolickich świaszczenników. W odpowiedzi na to Welochlemkiu zaczęło postarichatę prawosławia jak element zachowania swojej religijnej tradycji i kulturowej okremosty. Ważną rolę odohrali też pamięć o świaszczennym uczenniku Maksymi Gorlickim ta doświadczenia represji z czasu pierwszej światowej wojny. Zme owoczom tych paremin. Jubilejną bożesku liturgii w Tylawi oczolował jego wysokoproświaszczeństwo Paisyj, archiepiskop gorlicki i peremyszski, w asystii czyslennego duchowieństwa. Śpiewał chor Irmos pod wedynią i mości Marianny Jaroj. Cytuania. Z błogosławienia naszego władyki episkopa Paisyja sztoroka, okrem innych bohosłużeń, w sobotu przed rożdestwą Preświatej Bohorodyci, służymy w kaplicy w Tylawi służbu Bożu. Kaplicia z 2008 roku stoi na miejscu prestoła cerkwy, która była zbudowana w 1935 roku, a którą zniszczyli w 50-tych rokach. Besiduł w propowidy otec metrat Julian Felenczak. Dalsze cytowania. To świadectwo wiry na krowy świaszczennomuczennika Maksyma Gorlickiego na pamiaty o strastiach naszego narodu, na pamiaty o odrodzeniu światowego prawosławia tu w Tylowi i dalszych naszych sełach, na pamiaty o weseliniach w Ukrainu, weseliniu w akcji Wisła. Nie sposób nas pomnuty, że my owoczą tych peremin, toho odrodzenia, prodążał świaszczennik. Zgodno z ryszynią Światowego Soboru Episkopiów Polskiej Autokefalnej Prawosławnej Cerkwy na pamiątku jubilei ustanowiono nagrodę medal w sotnu riczniciu powrotu Lemkiu do prawosławia. Po bohosłużeniu medali otrzymali wszystkie przysutne jego mości, a też osoby osobliwo zasłużone dla cerkownego i sospilnego życia jeparchii. Seret odznaczonych naszli się Petro Trochanowski, Olha Teleb, Petro Pawełczak, Mikołaj Gałczyk, Olha i Stefan Urdy, Olha i Roman Borsuky, Tomasz Bolech i Dawid Lorczyk. Centralne świadkowania w Gorliciach. Tylawskie torżestwa były prodążeniem centralnych jubilejnych świadkowań, które proszły 5 i 6 września septembra w katedrii Świętej Trojcy w Gorliciach. Spojeno ich ze światą w pamięć świaszczennego uczennika Maksyma Gorlickiego, kanonizowanego w 1994 roku duchownego i uczennika uznawanego za jednego z duchowych pokrowiteliów ruchu powrotu Lemkiu do prawosławia. Nedilniu bożestwenną liturgię oczolował wysokoproświaszczenny Awel, archiepiskop lubliński i chomski, w jedno z nim służyli wysokoproświaszczenny Georgii, archiepiskop wrocławski i szczeciński, wysokoproświaszczenny Paisyj, archiepiskop peremyszski i gorlicki, wysokoproświaszczenny Jakoł, archiepiskop biłostocki i gdański, ta proświaszczenny Afanazyj, episkop łodziński i poznański. Prysutny byli duchowny peremyszsko-gorlickiej eparchii, te świaszczenniki dalszych eparchii i czyslenno zgromadzone wirny, w tym pałomnyki z zachidnich zemel i spidlasza. Jednym z ważniejszych momentów torżestwa było poświadczenie propamiatnej tablici, jaka naszła swoje miejsce w prytworii cerkwy. 1926-2006 w pamięć stolicia powrotu Lemkiu do wiry Witciu, światowego prawosławia. Tak zwuczyt inskrypcja. Taka sama tablicia naszła się na cokoli kresta woznesenego na totu nachodu przy Tylawskiej kaplicy. Jego błożeniejszy Sawa, metropolita warszawski i ciłej Polszczy, jak i Nezmich pryty do Gorlic, peredał posłania, w którym podkreślił znaczenia podi z peret stolicia dla zachowania wiry i dostomenności Lemkiu. Cytowania. Zanosiaczy w samochuczomu podziękowania za was z hubyny sercia. Proszę Gospoda, żeby ochroniał was i zmicniał, otulał swoją łaską i błogosławieniu, napełniał mudrystiu i lubowiu, a przede wszystkim, żeby zmicniał waszu jednist. Bud te neporuszene i twerdy, niby hirskie werszyny, których żadna syła nie skrszyt
inne zaszmaryc prawosławnej sterszki. Bud te jak hirskie potoky, czysty, iż to zaspokajat każdą sprawę. Trwajte przy naszym prawosławiu wiczni i mużni, jak świeszczenny muczennik Maksym. To wasza minulist, teperisznist i buducznist. Napisał hierarcha. Tisze w Gorliciach były peredane jubilejne nahorody. Wysoko preświeszczeniszej Paisji wrócił ich wszystkim przysutnym hierarcham. Medal z odznaczeniem pierwszym przyznano metropolitii Sawi. Choć od podziw w Tylawi minęło już 100 roków, dalej ostają ważną częścią pamięci prawosławnych lemkiów. Jubilejne torżestwa przypomnuły o wartościach, które czerchowe pokolenia starali się zachować mimo wyseliń i rozbycia sospilnych i religijnych struktur. Sereda, 23 września septembra 2026 roku. Film Potopa zdobył dalsze odcienienia. Autor dopisu Petro Medwid. Po tym jak Potopa stała najuspieszniejszym filmem w ramkach słowackich filmowych premii Slonkov Sieti i była nominowana za Słowacką Republikę do kategorii najlepszy międzynarodowy film w ramkach premii Amerykańskiej Akademii Filmowych Umień i Nauk, Oscary, w 99. roczniku, który odbuduje się w śledującym roku, film zdobył dalsze uśpichy. W piatniciu 18 septembra 2026 roku hostyło bratysławskie studio LAS gala wieczór przyświęcony 37. roczniku paradawania słowackich narodnych filmowych i telewizyjnych odcinień Igric 2026. Idę o najstarsze peredawania audiowizualnych odcinień na Słowakii, którego organizatorami są Słowacki Filmowy Sojusz, Unia Słowackich Telewizyjnych Twórców i Literaturny Fond. Cinu Igric za żeńskie aktorskie wykonania zdobyła Sara Chrypakowa, która grała hołowną żeńską rolę u filmie Potopa. Cinu Igric za hraną twórczość pro kina zdobył reżyser tego pierwszego porusyńsko hranego ciłowieczernego filmu Martin Gonda. Twórczą premię za mużskie aktorskie wykonania zdobył Józef Pantlikarz, jaki grał hołowną mużską rolę u filmie. Ocineny byli i producenty Potopy. Specjalne uznania jury pro producentów zdobyła Kataryna Kernaczowa i Tomasz Gicz. Wysłuchali te dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następny odcinek Ruskoj Doli Władimira Hylaka. I zaczudował się Ochrym, koli rozblikał swojego pana do spania. Czom win obyczni niebesidliwy i poważny, dneska taki pohidny, uśmiechnęny i wesoły? Masz ty, Ochryme, dajaku nareczenu? O, mam pane, zbychnął słucha. Ta czom się nie żenysz? W odpowiedzi Ochrym dobroduszni przedstawił ci swoją lubowną historię. Zaczął od toho, jak win pierwszy raz strytył się ze swoją frajirką. Ona prała łachy na potoci, a win kupał uci swojego gazdy. Pak rozpowiedział o tym, jak wyduwał ju często na weczirkach w krywoho Tymka, jak odprowadzał ju w dorozi z cerkwy do jej chyży, jak pokochali się i prirekli soj staty pitwinci. Ale tomu serdecznemu ich żełaniu jedno stoi na zawadzi, a to niedostatok. Prawda, brat odstupił mu pił morga pola, a tanci tyż prirekli na prydane pił morga i jedno tela. Ta na postawlinia chyże w stych win naskładatylem 30 ryńskich bez pił tretia szistaka, a jego tańka na kupiulu koroły zaszyła w gorseci do perła 15 ryńskich. Terpeliwo słuchał sołotkany dżdołchoj rozpołidy swoho słuchy i wesoło się uśmichał. Zaczudowała się didyczka, czom jej diłka przy żełaniu dobrej noczy tak serdecznie ją wyciłowała. Zaczudował się i doktor, i niezachwijano przekonany był o swojej lekarskiej sztuci, kole śledującego dnia wzrył swojego pacjenta z lyciom promieniujucym od zadowolenia, z wesołą uśmiszką i rumianciom, kotroho na jeden mich by zawyduwaty. Czudowali się, bo nie znali wlejania luboły, kotra powlejaty nie mochła, lemna w tikajuczy czas kochajuczych się serdec. Dny zaprawdy mniali bar skoro. Sołotkanycz wyzdrowił już na tiłko,

0: że mich beskince prohodyty się o palicy posadi, sperty na rameny jadwisi. Ich związek nie był już dla nikogo tajemnicą. Maty Jadwisi pobłogosłowyła go i obiecała doraz po winczaniu oddaty im do gazdułania witczyznu, a sama zadumała wernuty się do oddalenoho dakus rodowoho majetku. Iwan odkładał swój wyjazd do matery z dnia na den, a to za jedno narzełania nareczenoj. Ta przyszedł czas, kole win twardo ryuk. Zaran nie odklikano po icham do matery. W oczach Jadwisi wkazali się slezy.
1: Kiedy już koneczni ta nie strymują tjawece,
0: odpowiła.
1: Lem wertaj się, skoro bo zginu stuchy za tobą.
0: O tym, Anny, musisz mi przypominaty, odpowił, ciłujuczy ją w czoło.
1: Wernesz się z materiu?
0: Zwidała o chwilu. Nie znam, czy mama bude chciła.
1: O, ja choriaczo, żałałabym poznaty totu, kotra takoho czesnoho syna wychowała.
0: Budesz ją wydiła, choć nie zaraz, lem napered ty chowariu, że to prosta żena, obyczna selanka. Ta ma je serce, jako hopit hadwabną odeżą obwiszeną złatą i brylantamy nie tak lehko najty.
2: Besita tota prochodyła prywik nisko trochę, wydno było bramu i weduczu do dworu do rohu. Jadwisia nie odpowiła na ostatnie słowa oblublęcia, bo jej uwaga zwernana była na staru żenu wyzrajuczu na żebraczku, która o palicy kraczała prosto do ich bramy.
1: Ech, jaka paskudna merska baba!
2: Powiła Jadwisia.
1: Ja nie! Na wernej to tu żebraczku najsia tu nepcha dwa łociuga!
2: Rozkazała lokajowy.
0: Czom rozkazujesz odprawę ty bidnu?
2: Daku sterpko widał Iwan.
1: Bo jej wydok razyt mia.
0: Razyt tia?
1: Nie wydżugu tomu przyczyny. Cy za to, że stara i bidna?
0: W pierwszym przypadku zasługuje ona na poszanu, a w drugim na spiłczutia.
1: Id, babo, het, tu żebrakiu nie trzeba,
2: rozkazał ostro posłuchacz.
1: Nie przyszła jem żebraty, lem do widaty siacy zaprawdy w tym dwori mi syn perebywat.
2: Oprawdowała się babynka. Na to hołos sołotkanycz zdyrgnął.
1: Win znał to hołos.
0: Durna! Marsz za bramu, a nit tajaty w każu do rohu.
2: Hriałczał lokaj i nie czekajuczy na odpowiedź durkał babynu na peret sebe.
1: Sołotkanycz strasznie poblit.
0: Uctywy Jan spriatał mi spred oczy, straszyło, powiła Jadwisia.
1: Ne wydżu w tym ny kapynkę uctywosty. Protyłni, to nieoprawdane chamstwo,
2: odpowiedział poruszany Iwan.
1: Dla wołociuk zbytoczna ceremonia, zresztą nie rozumiem, czom tak obstajesz za tą żebraczką?
0: Bo przyszło mi na myśl, że i ja mam staru matir, iż to ona tyż taka prosta, i choć jak odita, jak to ta żebraczka. Jakby ty się z nią obyszła?
1: Żartujesz mi, kochany, przyczy mi tak nie zawady powisty, że nie miałabym ochoty wydity ju. Podumaj sam, jaka to przyjemnic wzeraty się w żółte i pomorszczone lice takoj staroj czarownyci, jak to ta żebraczka.
2: Sołotkanycz chwatył za szapku.
1: Adie, moja luba. De ty i Wasiu?
0: Idu daty ty żebraczci myłostyniu,
2: odpowił winchołotno odwertajuczy lice od swojej narzeczonej. należy się i nahoroda za to, że z twojego rozkazu lokaj tak nemyło serdni obyszą się z nią. Ochrym, poskocz, zopryj to tu starowynku. I z tyma słowami poszkandybał Iwan gubrami za Ochrymą, kotryj honom podał się zareczeną żebraczką. Złaty chłopec, dobre serce lem w swojej filantropii za bars egzaltowany. Taku sympatyju projawlaty do tej nepohnawoj baby. Ta win kochat mia, a ja joho, och, jak ny kochowo świti. Boże, daj mi dożyty toho dnia, kole pit win ci staneme. Wece do szczęścia mi ne treba.
1: Taki monolog weła Jadwisia, što ostała w komnati i neterpeliwo wyczekowała, koli werne się od bramy jej narzeczonej. Zyszło szówni czasu, a sołotkanycz się nie wertał. Jadwisia zaczęła się neterpeliwyty. Diż dawszy iszczydaku z prywikni, wzryła ona zamiast oficera, jocho wirnoho parybczyka, poczerweniłocho i zadychanoho od skoroho bichu. Toto ju zanepokoiło.
2: Ochrym! Zaklikała czerez wikno. A de twój pan?
1: Zaraz budu służył, pan noczci. Odpowił tot i o chwilu stojał już w komnati. Uż sam wydwiek, winteper przedstawił się Jadwisi, był dla niej neobycznym i nemich wtyszyty jej rozwojeczynia. Prybicznyk, kotry za jednostriczał nareczenu swoho pana zdobyotliwą uśmiszką, społżnistił aż i w najmęższych drybnyczkach, jej żyłania ponachlał się społnyty, żeby lem projawyty swoju oddanist. Teper stojał przed nią w żołnierskiej postawi, stroho służbowi wyproszczeni, z rukami położonyma po sobie, spiatamy jak do raportu.
2: Desia podiwat twój pan, świdała niespokojnie Jadwisia.
1: Mi pan, oficer Iwan Sołotkanycz, meldował prybiczyk, kazał czerez mene podjakuwaty państwu i takoj popraszczaty się, poneże sam nie ma na to koly. Pryjechała jeho maty i bere ho doraz z osobą.
2: Och, jaki dywak, czomże matery tu nie zaprosył? Ja piszlu.
1: Nie trzeba, ona była tu w dwori, ta z waszego rozkazu lokaj wydrylał ju.
2: Cyż to by to ta żebraczka?
1: Ehej, to ta czestna starowynka, to maty moho pana. Trzeba było wydity, jak winiu po rukach ci uwał.
2: Mon Dieu, joho maty, jak mogła jem tak ho pokochaty. Och, jakże straszennie jem się zblamowała.
1: Skryczała rozpukliwo lacka dityna i bezsylnie opała na fotel. Ochrym pizrył na niu z pohordą. Pit śmichnął się z sarkazmą i pomaszerował żołnierskim krokom do synioho pokoika, żeby spakować riczy swoho pana. Na tym chneska kończymy, a w ponedilok zaczniemy szósty rozdział. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

Storoka w obszyri lemkoznastwa, lemkijuskoj rusyńskoj literatury, zjawlajut się tisiaczu zapisanych storin. Ktosy kolysy, wszytkie to te bukwy, zapisał, pryny majuczy jako znowu dwa pryncypy. Ustalenej tradycyją, stolitiamy, poriadok zapisywania bukw, sliw i reczeń. Żeby z toho początkowego bezporiadku zjawiła się smysel, sens wypowiedy, zmist, dokaz znania, a nerytko i emocji, i odczuwania samego autora. A koli już to ty riadkę sód zapisany, w takiej podobie, żeby mi ich dach to zowniszni proczytaty, autore perekonany prowartistni z swojej dityny wkazują jej ciłomu świtu, żeby tot zapisany papier nabrał nowych znaczeń. Żeby podzielity się tym, nad czym autor dołho robił z takim wece, z tyma, kotry sód ciekawy świta. Hołodne znania, z tyma, kotry znają dociny ty trud. Program Peczatnia maje przybliżyty lemkijusko-rusyńsku literaturu, knychy, wydawnictwa i czasopisy. Program Peczatnia je pereznaczeny dla gramotnych. Program Peczatnia to czytalnia Radyja Lem FM.

0: Dobry den wszystkim słuchaczom radiu LEM FM. Nowa audycja, która będę prezentowała wydawniczu Dialnist, różnych organizacji, różnych osób, literacku aktywnist, co doślidniczu na aktywnist, który późniejsze są ślidy desy zapisane na papery. A w związku z tym, że radio Ruskoj Bursy, radio LEM FM, a Ruska Bursa jednak od roku uwede wydawniczu Dialnist, bo ty może potrzeba jej dakus wece spopularyzowaty, poszeryty, żeby mogli lemki po świecie maty da jakie znania i ujawy prototu Dialnist wydawniczu znali, czym się bursa zajmuje, które wydawnictwo jest najbardziej reprezentatywne dla dialnosty bursy, ale zaczynamy od ricznika Ruskoj Bursy. To jest czasopis, ricznik, który wskazuje się od 2005 roku. Jest to czasopis o profilu naukowym. Dneska chciałbym przedstawić redaktorku tego czasopisu, naukowego czasopisu, panią profesor Olenu Dućwajfer, żeby nam opowiła, ale nie chronologicznie pro wszystkie oczywidno riczniki, bo to my nie w sili zrobić w czasie jednego programu, lem, żebyśmy mogli zaprezentować ostatni ricznik Ruskoj Bursy za 2013 rok, ricznik, który, jak wse, wkazuje się z kinciom roka, w grudny, wkazało się ostatnie czysło tego czasopisu. Z tej nachody ja bym może na początek chcił się od pani profesor doznaty, co to jest za czasopis? Co to znaczy, że to jest czasopis naukowy? Jak należałoby to pojasnić? Czym się różni czasopis naukowy od innych wydił czy rodził czasopisiu, czy popularnych, czy kulturalnych, czy literackich? I by ty może, żebyśmy powili, czy w rosyjskim, czy w lemkiwskim świecie, desy w oświeci, są takie premiery czasopisów, które można by było porównywać do ricznika Ruskoj Bursy. Że one czy równią, czy zmistą, czy charakterom, czy podobą, formą nawiązują jakosy do ricznika Ruskoj Bursy.
1: Dobry den. Witam paru. Zacznę od tego, że potrzeba lemkiwskiego naukowego czasopisu była sygnalizowana skorsze zakla ricznik Ruskoj Bursy był osnowany, hołowni Bohdan Horbal namawlał nia jako osobę, która rozwywa to prosty lemkoznawstwa bardzo konsekwentnie, że takie trzeba założyty. Nie byłam na to gotowa i ricznik powstał kus presprypadok. Kole się nam zgromadyło wielo dokumenty związane z historią odzyskowania Ruskoj Bursy. Stwierdziła jem, że to te dokumenty desy trzeba wkazać, desy utrwality, historyczni. I generalnie od toho, bo pewno to czasopis inaczej by się nazywał, jakby małby ty planowany, jak taki właśnie lemkiwski naukowy czasopis, ale to ta potrzeba utrwalania dokumentów, publikowania ich desy dała właśnie taki impuls, a jak dokumenty, to pak pojawił się szerszy prosty życiś naukowy stacji. I zwidania pierwsze, które się tu pojawiło, co to znaczy naukowy? No to jest zwidania dość proste, parametry czasy, co jest naukowe, a co nie jest naukowe. Zdaje się, że nie są takie ostre, ale są takie kryteria do naukowych siałkoho rodu predpryniać wszystkoho, co powstaje, musi być tak zwany aparat naukowy, to znaczy musi być forma dokumentowania, prepisiu, dyscypliny, dyskursu, takie jak jest pryniaty dla dowodzenia tego, co się w sposób naukowy dowodzić bez form, które oczywiście może być jakieś popularyzatorskie, ale są parametry, które wyznaczają naukowość. Czy ricznik Ruskoj Bursy jest naukowym czasopisem? Wszystkie czasy licznika mieścią się właśnie w prostorii naukowosty, z wyjątką jedno. Jest tam taka czas, która się nazywa inspiracji, która się też zjawiła jak potrzeba w moim ryszeniu proto, że mamy współczesną lemkiwską literaturę, dyskurs pisany rozwinęty tak, jak jest rozwinięty. Ja uważam, że to trzeba inspirować. I to właśnie było tą czasią.
0: Ale my czpere idemy do obawlania tych wszystkich czasty, które już utrwalonych czasty, z jakich ricznik, każdy ricznik jest zbudowany, tak bym chciał jeszcze wrócić do tego widania, czy sud jeszcze desy w oświeci, do jakie czasopisy, które po pierwsze sud lemkiuski, czy rusyński, i czy one spełniają te kryteria naukowosty.
1: Powiem tak, ja jem do kinsia naśledyła i byty może, jakbym sama to ociniała, to bym powiła, że na prymier szwedłoscy w Nowym Sadzi, ewentualnie zbliżona, ale ona ma bliższa niż literaturny charakter.
0: Tak, to jest tam, czasopis
1: tak, literaturny macisz do śledniczy stacji, ale jest bardziej literaturna. Rusyn, który jest wydawany w Mołdawii, jakby ja opryniaty, że jest rusyński, win macisz naukowe ambicji, natomiast win jest poza naszym kus prostorom i nie jest do kinczalem naukowej. A powtórzę opinię inczych, to jest opinia profesora Magoczoho, który od raz powił, jest potrzeba rusyńskiego naukowego czasopisu, ale po co nam tworzyć nowy rusyński naukowy czasopis, skoro my już mamy taki czasopis, to jest licznik ruskiej bursy, no i muszę tu powiedzieć, jak redaktorka może mi to nie pasuje powiedzieć, ale bardzo wysoko jest ociniany w tym świecie przez naukowców licznik ruskiej bursy, jak naukowy czasopis i to jest opinia, która zresztą będę mała, mam nadzieję, swojej konsekwencji za to, że może zdradzu, ale od 2014 roku chcemy, żeby Rzecznik Ruskiej Bursy stał się międzynarodowym rosyjskim czasopisem naukowym. Takie jakie są plany i taka jest dumka, że poszczę tworzyć nowy czasopis, jak taki czasopis już jest i ją trzeba zaadoptować do tego szerszego międzynarodowego kontekstu.
0: Ale to są plany. Ja bym jeszcze chciał się zwiedzać o taką jedną właściwie techniczną rzecz, a do tym może osnowną rzecz. W jakim języku jest wydawany Rzecznik Ruskiej Bursy? Czy w jakich językach? I w jakim języku, czy w jakich językach miałby być wydawany tot nowy?
1: Międzynarodowy
0: Rzecznik Ruskiej Bursy.
1: Okrem tego, że to jest czasopis naukowy, to też jest to czasopis etniczny. Dla mnie tworzenia naukowego czasopisu na etnicznym charakterze nie małoby, znaczy nie małoby motywacji do takiego wysiłku, jaki się wkłada w tworzenie takiego czasopisu, bym się tego nie podnymała. Proto, że win jest lemkiuskiej w etnicznym charakterze, czy rusyńskiej moglibyśmy przyjąć w takim strumieniu dalszym, to i kwestia języka jest taka, że jest strumienia, żeby win był wydawany w tym języku etnicznym, to znaczy w lemkiuskim. I medze inczyma to Ryszard, że kolejem paru roków temu pisała pierwszy raz pro funkcyjny sfery lemkiuskiego języka, powiedziałam, że w naukowej sferze zaczyna się rozrastać, rozbudowywać. Dziękujący rycznikowy, medze inczyma, gdzie potrzeba stati naukowych pisanych po lemkiusku jest wymogą jakby takiej kotryku z natyskam na autorium, jakie sud w syli. Medze inczyma tak się stało z Bogdanem Horbalą, który mi na początku prysyła stati po polsku, a aktualnie już mi prysyła naukowe stati po lemkiusku. To uczas lemkiuskiego języka okrem polskiego, bo większość autorów, czy wielką częścią autorów lemkoznawców, z jakimi mam kontakt, które piszą po lemkiuskiej sprawy, są polskojazyczni. Medzeń czy ma nawet osoby lemkiuskiego pochodzenia, dla premieru profesor Stefan Dudra, który mi daje stati, z którym współpracuję, ale w inny kolej mi stati po lemkiuskie nie dasz. Lem polskojazyczny stati daje, choć jest lemką, ale nie każdy jakby znaje posługiwać się lemkiuskim językom w naukowym prostorze, podobnie Małgosia Misiak, pani doktor Misiak i podobnie inni autory, że niezależnie nawet od tego, że są naukowcami, lemkoznawcami z tego pochodzenia lemkiuskiego, nie wszyscy na tyłko mają sprawność językową. Ale naszym strumieniem jest, żeby to lemkiuski język procentowo rósł, zresztą szczowyto na osnowie okremnych liczników, że jego uczas wzrasta.
0: Tłumaczenia też,
1: tak? Tak, specjalnie, żeby to ta uczas wzrastała, to są tłumaczenia, wszystkie inspiracje są lemkiuskie, wstupy są dwujazyczne, recenzje piszemy tak, że to w tej chwili widno, jak rosnę uczas lemkiuskiego języka. Wchodzi też rusyński język ze Słowacji, proto, że nawet jak nie jest międzynarodny, ja już współpracuję z autorami ze Słowacji, naszymi rusnakami, w tym roku się mi trafiło już tak, jak powinno być w czasopisie, że to nie ja występuję o, czas, o, o, o statiu, kto się nie prosi, czy może was opublikować statiu. I autorka z Słowacji, rusyńska, poprosiła, czy może opublikować swoje statiu w naszym liczniku, co dumam, że jest dobrym procesem, tak mają być.
0: A to od razu powiedzmy, co to za autorka i jaki na hołowo ktoś statii jest.
1: To jest pani doktor Kwiatosława Koporowa z Uniwersytetu w Praszowie, tam w Instytutu Rusyńskiego Języka i Kultury, która mi zaproponowała statiu pro leksyku, pro język Pawłowicza i Kubeka, Emila Kubeka i Aleksandra Pawłowicza. I ja takiej kuzmałam, przysmotrzyłam się tej statii i pakiem się wciszyła, bo leksykalni wkazuje, jak to te prostory nasze są bliskie, w tej leksyci stary, która z XIX stulecia w przypadku Pawłowicza, który był nam blisko, bo w tej naszej dość bliskiej okolicy dział, jak ona jest pilna i jak można odkrywać. To jest statia pisana w tamtej wersji rosyjskiego języka, jak on zostandaryzowany, zresztą w tym brała uczestnicz właśnie pani doktor Koporowa, która jest językoznawczynią i pro kotru tam w liczniku jest na gińcy zamitka, notka, czym ona się zanima. Także to jest autorka, skoro my mamy statii Anny Pliszkowej, mamy recenzji Aleny Blichowej, z tamtej strony Hrbeta, żeby tak rzeczy. To jest jedna taka poszerzenia językowe pro wariant prowariant, jak raz rusyński ze Słowacji. Druga poszerzenia, które im ryszyła, że nie budu, oczywiście polski język tu pronoho nie będą besiedowały, bo jak powiem, z różnych przyczyn, nawet lemkiewskie autory czas swojej statii często mi dały w polskim języku. I cięższe jest dla mnie osiągnąć statiu naukową lemkiewskojazyczną, jak polskojazyczną. To jest dla mnie na pewno cięższe. Natomiast kolejem chciła w sposób zamierzonej też publikować w liczniku statii profesora Magoczyoho, naszego historyka, który odrokił zanimać się problematyką karpatoruską w prostorii historii, no to win mi daty statia, bo po angielsku, albo w tłumaczeniu na ukraiński język. Jak raz ryszyła im się wziąć to w tłumaczeniu na ukraiński język i już z ukraińskiego nie tłumaczyła im na lemkiwski, bo stwierdziłam, że to chyba nie miałoby ku sensu. Jak uzladniamy polski, jak uzladniamy rusyński w tamtej wersji, czy ukraiński tłumaczy, podumałam, że to nie miałoby większego sensu. Natomiast jak chodzi proś widania toho buduczego czasopisu, uzgadniam, że wszystkie języki, w których będą staty nasyłane, będą wchodzić w skład toho czasopisu i nie będziemy z angielskiego tłumaczyć. Będą różne wersje rosyjskiego języka, być może będzie język, rosyjski język, ale może być i niemiecki, i francuski, bo takie autorium mamy i jest duża prawdopodobieństwo, że nie będziemy tłumaczyć tyle w takich językach będziemy stati zamieszczać, w jakich sud będzie można z tego skorzystać, kto będzie chciał przeczytać, to znajdę taką możliwość, żeby przeczytać przy pomocy tłumacza czy jakosy, ale być może to te języki staną się też międzynarodne. Na pewno angielskiego nie będziemy tłumaczyć tym angielskim.
0: Nasze słuchacze znają, bo było interwiu z profesorem Magoczym o tych czasach, kiedy lemkiwski język pierwszy raz zjawił się na naukowej konferencji i był wygłoszony referat w lemkiwskim języku. I pan profesor już powiedział, że ten naukowy tekst późniejszy był opublikowany w takich materiałach, które z tej konferencji w Harrogate były zabrane i później jeszcze się to wkazało. To taka dygresja. Przechodzimy.
1: Dygresja, bo ze mną powiązane. Prochody pro moją statiu w Harrogate, zresztą za kotru tam swoje konsekwencje poniosła, bo strasznie mi to dekotry seredowyska male za złe, że śmiłam na naukowe salony Wojty z lemkiwskim językiem i z lemkiwską koncepcją, ale to dawne czasy, bo to jest 91 rik, choć czasem się mi zdaje, że w dekotrych prostorach wertamy do tamtych czasów, na żal, ale to też jest dygresja, ależmy to przechodzimy. Mamy czasopis naukowy i mamy stację naukową w lemkiwskim języku.
0: Tak jest. Przechodzimy do licznika Ruskiej Bursy 2013 i zacznijmy od dedykacji. To licznik jest na taki peret redakcyjnej stronicy, peret na hołokową stroną jest napisane, że to jest wydania poświadczone. Pamiaty Władimira Helaka w 180 ryczniciu jego narodin i 120 ryczniciu jego śmierci. I pamiaty Jurija Nowosielskiego w 90 ryczniciu jego narodin. To tak wse jest, że dedykacyjne najczęściejsze są w tak zwane okruchy ryczniczy. Toho roka...
1: Ja pererwu. Tak jak smotru i sobie uświadamlam, wszystko chciałam w tym liczniku zmistyty, żeby się w nim wszystko zmistyło. Dedykacyi znanym osobom z lemkiewskiego prostoru nesu sobie tradycyju lemkiewskich kalendary, takiej formy, która mała upamiatnia te szczosy, która właśnie mała tworyty pamiat. I to jest czasopis naukowy, a to aspekt takiego dedykowania znanym osobom, żeby ich przypominaty i w sene zabywam pro to, żeby to tu osobu jakosy przybliżyty, bo tak my dzieńczyma przy chylaku pisałam, jak pisaty 10 raz pro to tu samą osobu i pisaty inakrze, pro to, że za każdym razem na każdym liczniciu jakosy, no mam takie w etnicznym czasopisie, bo jednak przypominam, że jest etniczny czasopis, który nelem tworzy ten aspekt poznawczy, ale też buduje świadomość jakosy, właśnie nawiązuje do tego, to w tej świadomości się dzieje, za to trzeba to te osoby przypominać. To te dedykacje na początku. To jest takie czasy wzięte z naszej tradycji przypominalskiej, ricznikowo i ricznyciowo. Ricznik, ricznik.
0: Chronikalskiej.
1: Takiej właśnie kalendariowej.
0: Hej.

0: Na początku wse jest w stóp, no tak się pryniało, że bez wstupu liczny kaneje i zaraz po wstupi. Sud to ty dwa właściwi wasze teksty. Pierwszy ma je na hołowo glokowania do stomennosty pro Władimira Hylaka na 180 litia narodzenia i 120 litia smerty. I drugi Jurija Nowosilskiego z Tremlinia gu suty. Co si można powiedzieć? Czy to są takie właśnie stati dwie, no, które nam przypominają tych dwóch wyznacznych, każdego w swoim prostorii tworcił?
1: Znaczy, ja już jak naukowiec, który nie jest lem chronikarium i biografistą, lem różne aspekty kulturowe, starać się w swoich statiach obnymaty, Пишучи про Хиляка, уж повідав не перший раз, а може би ще дорахувати і цілої десятки, може, тих моїх статей і в книжках уняття. Не хочу його збивателем за презентуванням його біограму, хочу все щось нового повісти. Тим разом до толокування до стоменности в'яжеся кущок з конференцією, яка аж де в черці, бо потім мав вересне полоністичну велику конференцію посвячену Галиції, jak taki i pro różne dostomenności w Galicji, tam jak raz budu pesidu, i to jest powiązania prostoru z dostomennością, dolkuwania czochosy. Zahali postawiła jemś widania, jak Hylak wlijał na to, że Lemkiewski osiągnęła swoją pamięć kulturową. To znaczy, nie to, że Lem ludzie czosy tam pamiętają, ale istnieje czosy utrwalone w tekstach, jakie buduje dostomenizm, co buduje dostomenizm, bo dostomenizm jest utrwalona, wspólnotowa dostomenizm jest utrwalona w kulturowych tekstach. Nie ma przedmiotu takiego jak w indywidualnym uniaciu, który sobie tworzy koncepcję na temu samego sebe. Jak wspólnota rozumie samą sebe, to wyrażają w kulturowe teksty, co w tych tekstach jest. I jak raz przy początku tego procesu upysmieniania, proto, że nie możesz powiedzieć, że Lemkiewska dostomenność czy prostór kulturowy zaczyna się od Hylaka, więc był dużo skorsze, ale jak raz takie zbudowania z tego formy zrozumiłej, kim zme, a kim nie zme i kim zme w odniesieniu do inczych, a jak inczy, bo to wse się buduje w tej relacji różnych kulturowych, to onych, to my. Hylak tu tak wieliczny wkład wniósł, tworzył popry inczych twórcach 19. stulecia, ale proto, że był bardzo cinny i bardzo był popularny w ciłym halicko-ruskim prostorii, w ciłym prostorii Halicyi, to ulokowania dostomennosty, tam, gdzie trzeba sztosy nowe wez tej powisty, oto zme, my zme kimsy inczym od was, kimsy w to, co tak dumamy, co tym się posługujemy, co to zme stworzyli, zbudowali, to jak raz swoją twórczystą zrobił Hylak i mecze inczyma właśnie w tej stati to akcentuju, na to wkazują, czym dysponował, jak to rozwinął, jak to rozumiał, jak, żeby Wojty i nie byty odszmarenym, czy byty w jakiś sposób zrozumlenym w tym prostorii, jak strategii stosował retoryczne inczymy, że inczyma wkazują, czy jak Lemkiewski się poniża, czy degraduje, czy kus ośmisza, czy jest hisza od inczych ruskosty, czy od inczych prostoriów, a jedna z drugiej strony wkazywał, jakie ona ma jednostę. To było takie kus paradoksalne, ale znamy, że paradoks bardzo mocno w kultury dzieje, bo win porusza liniwy dumkę, jak to Błoński powiedział, winne z czymś, jak już dumka spyt, to paradoks pozwala się jej obudyty. Chylak tak robił.
0: No i drugi twórca, który czysto inczy seretkę ekspresji nam tu proponował.
1: Czy czysto inczy bym się nie zgodził, a ja w tym wyczuł, jakie są z pilotu.
0: Tak? No nie, ale twórca jako trochę...
1: I jeden i drugi odnosił się do suciowosty.
0: Do suciowosty, ale no, to jeszcze, krim toho, że był, że malował obrazy, tak nazwijmy to.
1: Nie, ale Nelem.
0: No tak, był ciż filozofom najwyższych ludzi.
1: Tak.
0: Najwyższych ludzi.
1: To jest taki liweń, do kotroho dojty, to trzeba ciszkuścio perejty, żeby tak powiedzieć. I Nelem intelektualni perejty. Perejty duchowo. Perejty swoim duchowym w rozwytiu, meczeń czy ma w opertiu o krasło, o estetyku. Krasa to też jest sakrum, czego nie wszystkie rozumieją. I bliski z wartości estetycznych do wartości moralnych, do wartości sakralnych jest czymś wse w kulturze, które było zaznaczane. I Nowośrodzki to bardzo mocno widział. A to był genii. To był człowiek, zresztą i pro jednego, i pro drugiego tak ich wyczuł, jak genii. Tak jeszcze osy nie przychodzą samo od siebie. To jest to też, co się wysiduje się, że mają charyzmu, kotru się dostaje desy, tam specjalnego sposobu odczuwania.
0: A ja jeszcze bym zaryzykował, że to był też wielki budytel dostomenności. Wielki budytel dostomenności.
1: Zas paradoks.
0: Tak.
1: Zas paradoks, bo w biografii Medończy Maczernik, która chyba najbliższe pro niego napisała, pisze, win wcikał od dostomenności. Ale co to znaczy wcikał? I od jakiej dostomenności? Może od takiej uproszczonej klasyfikującej, której by się chciło widzieć tak jak czasem, albo to wcikał. Natomiast win stremił, jak już tak by się duty zas, do suty dostomenności, czym człowiek jest i jak jest w swoim byciu w świecie.
0: No tak. Od takiej dostomenności, która nam powida, że naukowci dawno temu już wydumali, ryszyli, pryniali i nie jest to do tego wertaty. I niejaki rewizjonizm nie jest w tym prostorii wskazany. Zwątpienia nie jest, jak są drogą do tego, żeby ryszaty pro samego sebe na przykład. A przecież tak nie jest.
1: Trzeba Nowosilskiego poznawać. Nowosilski to profesor Paprocki na jego pochoronie powił, win wyperedył nasze czasy. Absolutnie się z tym zgadzam. Powtórił, co na pewno, ciżem to pewna, nasze czasy są filisterskie. Bardzo mocno są filisterskie. Podkreślał to Nowosilski. A filisterstwo jest tołdy kolesia, nie rozumie osnownych wartości, medzeńczy ma w sztuci. Wizantyja zbudowała ciłą estetyką, koncepcję, która wskazuje, że dojty do Boga można przez sztuka, czy zadaczą sztuki jest dojty do Boga. Mene bardzo mocno boli, co zresztą byty może w tej stacji wyszło, to jak mocno w naszym prostorii sakralnym no, rozumie się te sztuki, znaczenia ikony, co się wyprawia w cerkwach i tak dalej. Co zresztą i profesor Nowosielski sygnalizował, jak jego sztuka była niezrozumiana. Za to nasze czasy wyperedył, albo nie znam, czy dojdziemy do takich czasów, ale więc twierdził, czy wskazywał, że dekotry dumkę już się rodzią. A jak chodzi pro dostomeny, ja profesorom besidowałam pro Lemkiewski w rokach, no 20 roku temu. 10 czy 20 roku.
0: Ja domyślam, że to było WC.
1: W 83 w liczniku ją to publikowałam.
0: Nie, nie. W jakim liczniku? W 83?
1: W liczniku, lemkiwskim liczniku.
0: W
1: 93. No w 83 nie mogłam. Tak, w 93. Tak, no to 20 roku temu.
0: Tak.
1: I ja jego tołdy bezpośrednio się widuwała, co dla niego znaczy Lemkiwski. Z takiej męsze bilsze rozumił, jak ja jej rozumliju i jak to jest w tekstach utrwalone. Lemkiewski nie jest jednorodna, jednoznaczna, jest tak wieloaspektowa i tak ma je możliwości rozszerzania się, bo ona jest medże różnymi świtami i sposobami dumania.
0: Przechodzimy właściwie do czasty, pro kotru powydeniem ja dasz to powisty, bo to są dokumenty i w liczniku 2013 sud zamieszczony, ciż jest czas dokumentacyjna, gdy sud wkazany właściwie trzy dokumenty, ale zgaduje się pro cztery. Przedstawiony sud kopii dokumentów, które były wysykursowane, niektóre znali pro nich, niektóre nie znali. One powidają pro taką czast lemkiwskiej historii. Z czasu po wyseleniu i po 56 roku, po tych czasach, kiedy Dakus, jak się zdawało, to pereślidowania Lemkiu było słabsze. Tołdy, kiedy jeszcze były bardzo żywe stremlinia gutomu, połowni seret Lemkiu, żeby wertaty na swoją rydną zemlu i tołdy bardzo hidni Lemkiu wernuło. To te mrii, które one mali przez 10 roku na wygnaniu, one spełnili, one wertali. не смотрели на то, то же нич на их, на них ту не чекат. Так się wydawało na niektórym. Tak powiedziali, idźte. Nic tam nie je. Nic tam na was nie żde. Budete zas bidowaty. No ale byli takie, dumam, najbardziej patriotyczni nastawleni ludzie, którzy jednak znali, że Lemko musi żyć na swojej rodnej zemli. Na swojej rodnej zemli po to, żeby zachować swoją dostojność. Bo to, gdy one będą czuły opercia w swojej zemli i przybywali różne aktywisty, poklikowały sospilne organizacji. Swoje własne Lemkiwsko, niezależne. Niezależne też od jedynej dominującej tołdy organizacji, do której Lemkam jakby nakazano się wpisywać, to jest do Ukraińskiego Sospilno-Kulturalnego Towarzystwa. Lemki niektórzy nie chcieli się wpisywać za to, że ideowo było im to daleko. Niektórzy iśli na jaki kompromis, próbowali się wpisywać, po to, żeby moczy rozwijać to tu część kultury, która ich dneska jest dopuszczona do tego przez ukraińskie środowiska, że można jej rozwijać. To te wydy kultury, które są możliwe do wykorzystywania, możliwe do rozwijania i oczywidno to te próby poklikowania tych lemkiwskich organizacji były nieudane. Za to, że komunistyczne władze chcieli zachować jednak monopol, organizacyjny monopol i nie dopuszczali do tego, żeby Lemki takie organizacji mogli założyć. Nie mamy dokumentu z 70-tych roku, który by wkazywał na to tu próbę, którą podniali to te Lemki, które zaczęli to mocno dziać w ansamblu pieśni i tańca Lemkowina, ale mamy to ty wcześniejszy i mamy późniejszy, to jest już z kincia 80-tych roku.
1: Ci... Ja te perwu, mała jem, zastanawiałam się, bo to dokument pro rejestracji, pro probu rejestracji Towarzystwa Lubelskiej Lemkiwsko-Kultury w Ługach przekazany został mi w Kanadzie przez pana Mariana Garberu. Zastanawiałam się, czy nie podziakowaty, bo taki jest wyg, jak się dokumenty od takiego dostaje, ale zazja w liczniku ruskiej bursy, jak w naukowym czasopisie podziakowań nie stosuję, to choćby tą drogą panu Marianowi chciała im podziakowaty, że powierzył mi taki choćby dokument do właśnie opublikowania w ruskiej bursie. To lem tak dla wkazania, bo inczyjem już zdobyła z bibliotek, można tak powiedzieć, są bardzo dostępne do tam były, a to prywatnie przekazał mi pan Marian Garbera z Toronto.
0: Za to dziękujemy. Dziękujemy tym bardziej wszystkim autorom, którzy zgodzili się zamieścić te swoje teksty w liczniku ruskiej bursy, no bo z publikacją Krimsław nie wierzą się do jakich możliwości materialnej, materialnego wynagrodzenia za te teksty. Także dziękujemy im bardzo serdecznie. Dyskurs. Przechodzimy do właściwie jadra naszego licznika. To jest czas, która ma je na hołowok dyskurs. Dyskurs to jest czysta nauka. Czy teoretyzowania. Czy jest jedni teorii, czy trzeba się bojać tego dyskursu, czy nie trzeba się bojać tego dyskursu.
1: No. Po pierwsze, dyskurs to może być nelem nauka, dyskurs to jest zahale wymina słowa, to jest dijania słowom jak takim. Natomiast tu mamy naukowe stati, to jest jadro, tak jak było reczone, ale czom się bojaty, jak wszystkie stati, które tu są zamieszczane, w całej konsekwentni, wiążą się z lemkiwską problemem. To nie są stati na zahalny temu, chyba, że to, co tłumaczymy, to ci, że świadome wiąże się z prostorą może szersze kulturowym, ale taki, który dla Lemkiu na pewno powinien być interesujący.
0: I teraz tak, może ja będę czytał na hołowkę tych stati i może paru ryczyniach byśmy da jakiś zmist w jednym, dwóch ryczyniach byśmy pojasnili, o czym to jest tekst.
1: Ja jeszcze dodam, Lem, bo tam na kince byłeś wydania, czy w tych zamitkach pro autory, notkach pro autory, nie pojawiały się wszystkie autory. My mamy wielu autorów, którzy systematycznie publikują w liczniku ruskiej bursy. I jak w kotrysym poprzednim czyli już sme zamieszczali na tku proautora, to ja aktualnie nie zamieszczam, zaznaczający, że to jest trwające, to znaczy przedłużające się wydawnictwo, w związku z czym lem tych, które są nowe, osoby, które się nam w dyskursie pojawiają, to są takie, które najczęściej konsekwentnie wiele razy już u nas publikowali. To lem dziś zaznaczył, kiedy besiedujemy proto, że mamy wiernych autorów.
0: Tak. Znaczy, tych autoriów, których neje w tych notkach proautoriów, znaczy, że to są najbardziej popularne autory w liczniku ruskoj bursy i trzeba mieć wszystko, najlepsze to ty od pierwszego numera licznik ruskoj bursy, żeby się od protoho autora dasz to doznaty. Pierwszym nazwiskom, które się tu pojawia, pierwszym dopisom jest statia Lemkiuskie, Silskie, Szkilnictwo na Primiri Bortnoho, autorstwa Bohdana Horbala.
1: Naszego neocinanego współpracownika trzeba zaznaczyć konsekwentnie, tak jak Kolesynia namawlał, żeby stworzyć to lemkiewski naukowy czasopis i win bude wse dawał, jakie są materiały, wse jakie są statiu, praktycznie dotrzymuje toho. I muszę zdradzić, że już mi przysłał na 2014 swój tekst, no ale że tam wtedy z rzeczywistością z wojną związany do 13 roku wzięliśmy pro szkolnictwo. Już jedna statia pro szkolnictwo lemkiewskie w liczniku była w pierwszym liczniku w 2005 roku, to ta się koncentruje na Bortnym, jest taka dokumentacja na, jak wiele statii Bohdana Horbala barcinnych, przez to, że dotknuty faktów jednostkowych, które się odnoszą, jakie są osady, dotknuty żywo historii, żeby tak rzeczy. I wartość statii Bohdana Horbala, okrem tego, że językowo już po lemkiewsku ich przysyłać, co jest dla licznika osiągnięciem, to jest taka, która daje odniesienia rejestrujące fakty z dalszej albo bliższej historii, no konkretnych, albo to aspekty rozwicia lemkiewskiego życia, albo seła Bortnoho, zresztą rodnego po koriniach Bohdana Horbala, którego monografię pisze i pewno mu ten materiał jakosy tam wiąże się z tą monografią, pozbierał. Bardzo interesująca, nie tylko dla Bortnian, ale jak premier, jak to szkolnictwo wyglądało.
0: Druga statia to jest profesora Magoczioho, to jest tradycja autonomii na karpackiej Rusy. Statia Prokotrus my już besiduwali, ona jest pisana na ukraińskim języku.
1: Problem z mną besiduwali pro język statii profesora Magoczioho, że mam do wyboru albo angielski, albo ukraiński. To ta jest przetłumaczona na ukraiński. Cinna statia za to, że taki przegląd zresztą, no pro każdą tu tak samo powiem, że jest cinna. Przegląd toho, jak rozwijała się strumienia do autonomii, jak była rozumlena, przy czym Karpacka Ruś jest rozumlena szeroko obnymająca ciu i prosty, czy źlepkowiny i medyńczy ma to te nasze strumienia polityczne w rokach 1821 związane z Lemkiewską Republiką Sud Podkreślany. Profesor Magoczy zresztą też wkazuje na to, że pierwsze mapy karpackiej Rusy, jak takiej obnymające je w tym dumaniu, były autorstwa Lemkiewskiej autorów, którzy na Myrtu konferencji w Paryżu takie mapy, takie projekty naszej wietczyzny karpackiej przedstawiali. Także jakby dach to chciał jeszcze wierzyć w to, że Rusyny karpackich profesor Magoczy wydumał, no to najsiachny, najpoczytać, jak to wyglądało w tych różnych koncepcjach, w dumaniu, w projektach naszych predków.
0: I następny dopis to jest zapisaty, to pamiataty, konstruowania pamięty o Lemkowyni w lemkiewskich wspominowych narracjach autorstwa pani doktor Patrycji Trzeszczyńsko i Demel.
1: Tak Stehardzie to przetłumaczyli, że dach to by powierzył, że to jest po lemkiewskie. To jest statia po polsku opublikowana, czego nie wykluczam. Pani Patrycja dziś współpracuje z liczniką, to nie jest jej pierwsza statia. W nas zamieszczona, obszerna bars, związana z tymi materiałami, jakie ona do swojej doktorskiej knyżki zbierała, jak pisała pro lemkiewsku pamiat. Tu się skoncentrowała na dwóch knyżkach współautorstwa Adama Barny. Barna wydał wece takich knyżok. Depisze problem kiełskie seła i to niekoniecznie seła swojego pochodzenia, albo jakby taki buduczy chronikarium zastupczym za innych mieszkańców seł, z ich opowiedzeń, z ich perekazów tworzyć taką wspominową narrację. Pani Trzeszczyńska, która w zahali zanimać się teoretycznie też pamięcią, próbowała to wpisać w jakieś ramki takiego rozumienia, jak się formuje to tu pamięć, jakie ona ma funkcje, czemu służy, no i koncentruje się na tych dwóch pracach, prowadzić interesującą analizę i jaki są taki sposób zrozumienia właśnie przyczyn i funkcji tego typu pisania, które, podkreślam, jest, ona uważa, specyficzne dla Lemkiu, żadna inna wspólnota takiego czysła pamiętnych, których proseła i pro ich życia nie stworzyła, co jest czynną i dumam, że wartą zauważenia dumką, czym tak się dzieje, ona się też nad tym zastanawia, ale to wskazuje, jak dla nas ważna jest to ta pamięć pro tytu Lemkowinu, jaka była, żeby ją trwali.
0: Ja lem dodam może, że takie twory, proseła, one zjawiają się też dość często na Ukrainie, pisane przez...
1: Ale przez naszych.
0: Przez naszych, tak.
1: To
0: tak.
1: Właśnie to jest to ta pamięć Lemkowiny, no to ona to tu czas jakby obnymać. W swojej knyżce, doktorskiej, która wydałem, Kowczyzna zapamiętana, opowieści o przeszłości i przestrzeni, no jakby to te relacje wskazuje.
0: Wody. Następny dopis. Aktywni z Lemkiewskiej Sospilnosty po wedrzeniu ustawy o nacjonalnych i etnicznych mniejszynach i regionalnym języku z 6 sierpnia 2005 roku autorstwa pani profesor Ewy Michna.
1: Tak, też stała współpracownica licznika ruskiej bursy statia KUS zdeaktualizowana, żeby tak rzeczy w socjologii i antropologii, skoro się sprawy deaktualizują inaczej jak w literaturoznawstwie na przykład, bo się besieduje pro fakty i ich opinię, natomiast ryszyła im się jej upublikować. Mam zresztą już jej w tamtym roku, ale się nie zmistyła, bo zmy mali zachodni materiału. Proto, że uterwalat to, co się bezpośrednio poustawić. Jak się Lemki aktywizowali, i tu właśnie wskazuje wyberania reprezentantów, co aktualnie wernuło w czysto jakby inczy formie, ale przypomina to ta statia, jak to udy się działo w 2005 roku, zaangażowania w nazwy dwojazyczne, które prowadziła młodzieżna organizacja Czucha, zaangażowania w, no właśnie, w językowe sprawy, w owczynia. To, co dawała ustawa możliwość, jak z tego Lemki skorzystali pani Ewa Michna, starać się wkazać powiedzmy w aspekcie sprzed paru roku, bo to ta statia powstała 3 roky chyba temu, także dekotry liczy, ale tam w moich przepisach redakcyjnych sąd uwagi do tego, że tu się zmieniło, czy uszczoty dane sąd pozmieniane, czy na przykład, że tablici, które mali w uściu wisity, już wisiat i tak dalsze. Także dumam, że czynni z tej stacji, niezależnie od tego, że pereminy idą dalsze, ona jest ważna, bo wkazuje tamtot czas i to też Lemki, jak skorzystali z tego, co im dała ustawa.
0: I dopis pani doktor Kwietosławy Koporowej, pro kotry jsme już besidowali, leksyka Aleksandra Pawłowicza i Emiliana Kubeka w porównaniu z współczesnym rusyńskim językiem.
1: To porównania to jest jakby wkazania, co z tych słów weszło do aktualnego orfograficznego słownika, który to tu leksykus berat, co nie weszło, co trzeba by było wejść. Taka analiza interesująca właśnie z punktu widzenia wskazowania, czy my chronimy to tu dawną leksyku, czy ona nam jakoś tam zachybać. Także, że warto to przeczytać, jak i wszystko.

0: I, no, wartat proczytaty, osobliwo statiu pani profesor Oleny Dućwajfer, my znamcy ciż prototo, lemkiewski język, za chyba juczoj.
1: Zoś widalnym znakom
0: na kińcy. Zoś widalnym znakom na kińcy.
1: No, czy to jest statia? To nie jest statia. Ja tam piszę w ostupi, że to je, jest zobrania toho, co było wypowiedziamy na określone zamowlenie temy w ramach projektu wielkiego pro rewitalizacji języki. Proto projekt Pyszu win jest międzynarodnym projektem. Try zachybajuczy, mocno zagrożone języki. Język Azteków z Meksyku, Nahual, język Wilamiuski i język Lemkiuski są tym projektem obniaty. Wkazania, czy można rewitalizować języki, jak można rewitalizować. I to te moje wypowiedzi, które są tam na stronie internetowej do tego projektu zamieszczone w trzech językach, żeby ciły świdmich świdowate, to są osnowne wypowiedzi w odniesieniu do lemkiewskiego języka. Ja ich zbieram. Pierwsza lem taka, czas to i ciło i kompilacji, bo tak bym to rekła, nie jest mojego autorstwa, to jest właśnie prociły projekt autorstwa dr Justyny Olko i Aleksandry Berger, który wedł ten projekt, a inczy stati proto czy potrzebny jest słownik lemkiewskiego języka, jaka jest różnica między językom potocznym, codziennym, a standaryzowanym, lemkiewskim oczywidno, to, jak funguje lemkiewska filologia z rosyjskim, rosyjska filologia z rosyjsko-lemkiewskim językiem, tak jak ona je, jak ona funguje, jakie ma jej funkcje, bo to jest wyjątkowa filologia z punktu widzenia, teraz w tym aspekcie widzę, jak profesor Sullivan z Meksyku się zachoplał, że to jest absolutnie monolingwalna filologia, bo faktycznie ja jej tak wedu, że tam nie jest niczego języka, ale jest lemkiewski od początku, co dla studentów jest szokiem, co zresztą się po tym, jak anegdoty opowiadają, że jedyny zajęcia, gdzie czują polski język, to są pierwsze zajęcia, od drugich zajęć nie zależy.

0: fragmentu Besidy z Jurją Nowosilskim, który przeprowadził Zbigniew Podgórzec.
1: Dosud Besidy z profesorem Nowosilskim prowadzony jeszcze w 1981 roku. One były wydane drugi raz, a że niechcianyczny to aktualizuje, są bardzo ważne, mają wiele stwierdzeń, to urywok z tych wypowiedzi pro dorohu Guj Koni prewela, jak se Warwara Duć, która specjalizuje się w tłumaczeniu naukowych statii na lękiewski język. To jest jej specjalizacja, bo kolesy budynia musiła zastąpić. I na lemona.
0: Ale zależy w czym?
1: W naukowych ci sprostori, tak? W naukowym, literaturnym, w tłumaczeniowym, no do toho swoich absolwentów szykuju, żeby to te prostory mogły rozwijać.
0: Już nie tak szeroko. Przechodzimy do drugiej części. To jest czas inspiracji. Także na razie chciałbym, żeby pani profesor powiedziała, co to są te inspiracje.
1: To zas, nic z niczego się nie wede. Na zajęcia z lemkiewskiego.
0: Ja transponuję to i besiduję, że z niczego może być tylem nic.
1: No.
0: A to z czego się wzięło?
1: To się wzięło z tego, że na zajęcia z lemkiewskiego zazjem ostatnio poczuła od studentkę, bo ja słucham, jakie one mają opinii pro to, co się tam powiedziała. Odprawi, że pierwszych zajęć nie dość, że mudro, to jeszcze po lemkiewsku, jeszcze fajni i artystyczni czy estetyczni musieli się to te studenty w tekstach wypowiadać, co ich bardzo mobilizuje. I efektem to są słabsze albo lepsze teksty, które rozwijają ich możliwości i literaturne, i językowe. I one takie teksty piszą, ale też z dumką, żeby napisać na darmo, tak żeby się pak uczytelom przydawali. I to są albo teksty ćwiczeniowe, które się odnoszą do jakiegoś gramatycznego problemu, albo do jakiejś temy, albo skorsze czytają do jakiegoś autora, pak się na nim inspirują, albo stosują stare słownictwo. I w tym przypadku mamy efekt ich ćwiczeń w pisaniu lemkiewskiej bajki, którą albo adoptowali, albo wydumowali, albo lemkiewszczyli z jakiegoś innego języka. W tworzeniu legendy, zresztą nie pierwszy raz, bardzo dobrym wychodzi od legendy pro lemkiewskie seła, właśnie na tych ćwiczeniach wydumują legendy na osnowie takich legend, jakie istnieli. No i wilne temy sudryżne, takie, które wydumujemy. I ja chcę, żeby studenty, znaczy dla mnie jest to satysfakcja, że mogą dopublikować swój tekst. A dla ricznika, czy to jest bardzo chosenne, czułam od uczytali, że korzystają z tej czasy, że mają teksty jakieś, bo nie mamy wielu tych podróżników, że może z tych tekstów korzystać. Także taka jest rola tych inspiracji, taka jest ich geneza, ale i taka rola. I na razie, bo mam widania od profesora Magoczocho, czy w tym międzynarodowym czasopisie inspiracji dalsze budy. Ja powiedziałam, że chciałabym albo ewentualnie ich wyszmarymy z rzecznika i stworzymy inny czasopis specjalnie na takie inspiracje. To są dwie dumy.
0: To gdyby literaturny.
1: To byłby literaturny i to gdyby ty może by sycho wydawała czucha, dajmy na to, właśnie dla tych młodych naj się rozwijają.
0: A to jest czucha?
1: One się robią. No czucha to już...
0: Na tych, które nie znają.
1: Lemkiewska młodzieżna organizacja, która też się wzięła z tego, że przecież nasza młodzież, zresztą wszystkie mężczyzny mają takie młodzieżne organizacje i nasza czucha jest taką organizacją i najsy one swój świt młodeżny też tworzą właśnie mierzeńczyma na tych tekstach. By ty może w tym budućym czasopiśmie już inspiracyjny budę, a inspiracje perejdu do Władinia Czuchy, która najsia, no, mam tam bardzo, tam są też z inicjatywą osoby, które są w syli to robić.
0: I ostatnia część, która jest w Sewryczniku Ruskoj Bursy, to są recenzje i sprawozdania. Toho roku jest recenzja pro powieść właściwie Artura Jabłońskiego Kaszepsku, napisaną w kaszepskim języku Pidnołowką na Merkony. Nie znam, czy się tak to pere...
1: Ja ci nie znam, jak się to czyta, za to się nie będę brała. Jest to ważna powieść kaszubska, czom kaszubska. Chciałam zahali, w recenzjach najczęściej obesidowywujemy wydania lemkiewskie i pasowałoby w tym roku napisać w recenzjach pro powieści rozkazy, to znaczy pierwszy tom Szybenycznej Werchylaka. Pasowałoby napisać pro ważną knyżkę właśnie do Patrycji Trzeszczyńskiej, która wyszła i najczęściej się tak się robi, ale za to, że nie zdolałam najty dobrych recenzentów, którzy by się to opidniali, stwierdziłam, że na

0: Тилу робити щось, щоб увагу пару написати, не буду в тим році робила, а займуся інтересуючим, бо то не є навіть рецензія пані Аделі Кожичковської, котра написала радше уваги про текстуальність, як текстуальність діє в відношенні до достоменности. То би більше кореспондувало з моїм хилаком на самому початку, що можна czy jak odnosić się tekst do tego, co ludzie w nim nachodzą, czy jak win ich ustawia, czy jak win im buduje świty, właśnie w odniesieniu do tej kaszubskiej powisty. A czom kaszubska? Artur Jabłoński był gościem naszej lemkiuskiej twórczej oceny, przedstawiał i mamy wielo spilnoho. Dla mnie w liczniku ruskiej bursy można ciż pisać, recenzować riczy, które duże nam może przy refleksji pro nas samych powisty na osnowie wkazania innych, które mają podobne problemy. Za to to tu recenzuję. Zresztą bardzo interesuje, że napisano w artystnu. To jest bardzo statia recenzująca, jak recenzja. I dwie korotki, bardzo korotki recenzji, które ci zresztą były pisane desy tam w związku z zaniatiami. Jednu Anna Maślana pro wystawu Warhola, która była w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Korociczko napisała, tak. Paru sliła, ale zaznaczyła, że jest jak ją dobrała. I Marta Watral spróbowała się jakoś pobawić tym, co na scenie tekst Masłowskoj w odklikaniu ciś do Mirka nahacza, jak w tym samym pokoleniu ciż dział i często desy tam w polskim dyskursie to te dwa nazwiska młodych autorów się zostały, wskazała, jak można teksty tak prowokacyjne, jak tekst Masłowskiej, widzieć i przez scenę, i przez nasze odbieranie.
1: Staraliśmy się przez tą godzinę zaochotyć wszystkich, żeby wzięli do rąk rocznik ruskiej bursy. Nie znam, co zmy...
0: 9 już, przypominam. I sąd taki, powiem, ale to sąd właśnie naukowcy przede wszystkim, którzy bardzo ladają rocznik ruskiej bursy, ze względu na to, co się w nich pojawiało.
1: Za to zaochoczamy wszystkich, którzy by chcieli ten rocznik mati. Niektórzy mają wszystkie numery, ja im rozsyłał tym, którzy byli zainteresowani. Nawet my od nich nie brali grosza za to, ale rocznik ruskiej bursy, ruska bursa musi dmaty na swoją dialnist, która nie pochodzi z grantiu, a są takie potrzeby, bo nie są finansowane z żadnych innych dżereł, jak lem z seretki własnych czy z darowizn, to lem 15 zł. A teraz jeszcze, pani profesor, na koniec, a kilo trzeba było się narobić nad tym rocznikom?
0: Oj, trzeba się narobić. To jest robota, kotroj nie widno. Ja dziękuję kraśń autoram, bo faktycznie korzysty z publikowania to mają niewielkie. Punktacja, jak u swoim dorobku naukowym sobie może tu rachowaty, na razie nie jest wysoka, jak stanę się międzynarodnej wódę lipsze. Płaty tym nie mamy z czego. One jest dobrej woli zaangażowania. To te stati dają. Dziękuję studentom, ci, że piszą i starają się jak najlepsze. A robota to najpierw trzeba. Po pierwsze, znormalizować wszystkie stati, żeby były przepisy pod nimi formowane. Ja stosuję jeszcze tradycyjny system. Z Ameryki Hołowni mi przesyłają w czysto innym systemie. Innym systemie ze Słowacji i prynymają. To jest taka klasyczna redaktorska robota. Redaktorska robota też jest przy pilnowaniu tego, że jak to się oznakuje cytatu, że coś jest niejasne. No to jest wszystko, co jest związane i z redakcją naukową, z redakcją wydawniczą, a pak korekty, korekty, korekty. Za to, że jest problem w języku, a Hołowni w lemkiuskim, żeby to standard jako se trymaty, żeby się nam formy nie wymykali. One zresztą wymagają dużego wysiłku i tu pomagają oczywiście absolwentki filologii, sąd korektorkami. Także robota 3-4 miesiące nad licznikom, co najmniejszy.
1: I lem jeden detal, pro to, żeby czasopis był ciż uznanym naukowym czasopisom, musi być recenzowany. Krótko pro recenzji, bo ja znam, że jest recenzowany tot numer czasopisu, to chyba drugi, który ma recenzję. Czy recenzja była pozytywna?
0: Hej, natomiast jak chodzi pro wymich, w nas w Polsce nie znam. Czy dalsze sprzymiaty, że musi być że czasopis recenzowany i to taki był wymich za to rejestrujący jak naukowy czasopis, bo on jest zarejestrowany jak naukowy czasopis. To wymich z nas połnyli, natomiast już teraz znam, że w międzynarodnym prostorii recenzyjne sąd potrójnym jest potrzebna naukowa rada i naukowa kolegia. Jakby ma być międzynarodny, ona musi być międzynarodna i tak akurat już jej skład i kolegii gdzieś mamy. Także jakby to te dalsze aspekty formalne naukowosty tu musimy utrzymać. Win iszczy musimy zadbać, żeby był na ministeryjną listę wpisany. Bo win jest zarejestrowany jak naukowy, ale iszczy zmy nie wpisali go na to do listu ministerstwa. To jest dziś jakby kolejny formalny krok, żeby tak raczej, bo win wszystkie wymogi maje, jaki musi pełny ten naukowy czasopis. Ja go na filologicznym wydzieli zgłaszam jak naukowy czasopis, który redaguję w ramach no właśnie tego, co się dzieje. Win jest na ja, wszystko zgłaszany na wydzieli filologicznym, jak nasz dorobok jednego z mnie, to znaczy jako redaktorki pracownika filologicznego Wydziału Jagiellońskiego Uniwersytetu.
1: Dziękuję wam bardzo skraśnie. Ja dumam, że to ricznik wartat, żeby wszystko mali. Trzeba len do napisaty do nas do Ruskiej Bursy, a my ho możemy rozosłać. Dziękuję. Dneska besidowaliśmy pro ricznik Ruskiej Bursy 2013 z połowną redaktor toho czasopisu panią profesor Oleną Dućfajfer. Dziękujemy.
0: Dziękuję za besidu i rekomenduję wszystkie wydania lemkiuskich. Na szczęście jest jeszcze raz wece. Lemno znam, czy nie jeszcze raz męższe czytajuczych, ale może nie.
1: Nie, proszę nie być pesymistką.

nasza córka potyka się o próg, przez który

i gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy.

skończonych. We krwi mam trud pokory, w oczach ziarna gleby. Nie boję się o jutro, choć czuję strach jak kiedyś. Znam nuty przekleństw na wylot prawdę. Aż urwie świt nas, każda z gwiazd zgaśnie. W dłoniach rwę świat nasz, tak bez pamięci. Za wszystko, co ból wziął,

0: Ustawa z dnia 6 sierpnia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczynowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzny, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzny. Głowni do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach testamentności.
3: Przynależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczynowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczynowym języku.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świt, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.
2: Na program Trzy świty prosit dnes Demko Trochanowski.
3: Witajcie, drodzy radiosłuchacze, z tej strony Demko Trochanowski i Radio LEM FM z warszawskiego studia, tohoże radia na żywo, oczywiście, w poniedziałek 28 dnia wersnia septembra 2023 roku, to znaczy, że zaczynamy to tu wieczerniu smugu wysyłania na żywo. Witam was kraśnie, bo z wami do 9 w programie Trzy świty. Powiemy sobie też to odnośnym dny, powiemy sobie też o innych sprawach, skończymy jak wse prognozą chwili na najbliższy tydzień. No a po 9 już was zaproszę na słowowieciu. No ale to jeszcze bude, zaczynamy, już wertamy. O chwilku.

Tak, wracamy do studia i do wysłania. 28 den wersja septembra 2026 roku. Dnes teper jak raz miniat winsia jawla 271 dniom toho roka w rejorijańskim kalendarii ostaje. Jeszcze w tymże kalendarii ostaju 94 lem dny, skoro jakosy leci to drik, jak chyba każdy. No i dobry, w juliańskim kalendarii dnes 15 den wersja septembra. A dnes świadkują za zachodnim kalendarium Joan, Marko, Salomon, Cytymon, a za zachodnim kalendarium dnes jeszcze może te dzwony, ty pozdrawka katy Ludmyłu, Maksyma, Makatu i Sztefana. Świadkuje już o świecie Czechy. Świadkuje Czechy świato swojej dyrżawności. To den światowego Wasława, pokrowitela Czeskiej Republiki. Ktoś to jeszcze świadkuje, Tajwan świadkuje dnes, den uczytela i den uriadnika, to wszystko związane z rycznicią narodem Konfucyja, tego chińskiego filozofa, który osnował konfucjanizm, może powisty, to dosyć taka uproszczona wersja jego imena, za to, że po chińsku bym raczej chyba nie wymówił. Kto jeszcze świadkuje? Gwineja świadkuje den referendum, Szwajcaria dnes świadkuje nacjonalny den kawy, a z takich międzynarodnych praznykił, to jeszcze nasza, że to dnes światowy den stekliny, okrem toho międzynarodny den obszernego dostępu do informacji, do takiej świato ustanowione przez UNESCO w 2015 roku. A w nas 1:08, minut 18, słuchate, 30 to Radio LMFM.

i twoi wołosia, rukamy hładyty. Chciłbym czuć zapach szepit hołosu twojego, prosto radity tak tym, że ty ze mną.

Sesia Mikołaj, miło słuchać. Wracamy do trzech świtiu w Radiu LM FM. Idziemy teraz do podziej z naszego dnia w historii. Pójdę do 18. stulecia, do Brukseli. W tej Brukseli był odkryty pierwszy w oświcie Lombard. Znaczy to ta taka, no, jak to nazwać, może powiedzieć para kredytowa instytucja, w której jak się nie ma grosze za to za marne grosze się oddaje do jakiej rzeczy potem możesz wykupić. Tak, 17. stulecia to było, ale teper idziemy do 19. stulecia i smotu idziemy do Ameryki, do miasta Salem w amerykańskim sztacie Massachusetts. To uderzy po tym, jak jeden pan, Robert Johnson, ził 24 kg pomidorów. Ludzie dopiero to powiedzieli, że pomidory są bezpieczne. No, toż najbudę. 1893 rok Paragwaj była osnowana, tak można powiedzieć, utopijna osada przez australijskich socjalistów. Nazywała się Nowa Australia. Jak nie ciężko się dodumać w różnych utopijnych projektach, takich jak przykład komunizm. No, trzeba powiedzieć, że skoro się tam zaczęli swaryty, skoro się rozeszli, to że najpierw dostali zemlu od dżawy, no to tak kolonii, to one rachowali wyżej jak 2000 kwadratowych kilometrów. No, tam się rozdzielili, jedne piszli desy inne i też się tam posłali za to taki dokaz, że to te tupiny projekty nie są tak fajne, przyjemne, realne przede wszystkim, może w ten sposób. Dobry, idziemy do 20. stulecia, 1938 rok, niemiecki München i zaczęli się besidy z inicjatywy Benito Mussolini'a, tak stricze Hitlera i szefi uriadiu z Italii, z Wielkiej Brytanii i Francji w sprawie, tak zwani w czechosłowackiej sprawie. Jak znamy to München i dogovor w München, bo jak z dzisiejszej perspektywy to rozmotrujemy wstupą do II światowej wojny i dumam, że tak momento, o czym chyba nie wszystkie lidery dzisiejszego świata pamiętają. 1939 rok, to już druga światowa wojna, 28 dnia wersja septembra 1939 roku kapitulowała Warszawa. 1968 rok, taka grupa Beatles i taka ich jedna, nie znam, no najbardziej malwelo hitił, ale jedna z bardziej znanych śmianek, Hey Jude, Don't Make It Bad. Na 9 też nie zaśpiewanka oczeliła amerykańskie listy. Muzyczne listy, oczywiście. Idziemy do 1924 roku. Promestonia zatonął w Bałtyckim morzu. 852 ludzi zginęło. 2000 rok, izraelski premier Ehud Barak pierwszy raz przyznał taką możliwość rozdzielić Jerusalem. Za jego słowami po takim mirnym rozdzieleniu i współdzieleniu z Palestyńczykami może powiedzieć zachodnia część byłaby stoleciem Izraela, a wschodnia część najbudę stoleciem Palestyny. No jak znamy, też z perspektywy czasu po tych 26 rokach jest z tym coraz cięższe. 2001 rok, Kofi Annan został laureatem Nagrody Nobla. Kofi Annan to dyplomata z Gany, 8. generalny sekretar Organizacji Zjednanych Nacji. 2003 rok, jeszcze jedna licznicia. Tym razem transgraniczno Italia i Szwajcaria, może w ten sposób, że awaria w
z energetycznym systemem w Italii i w części Szwajcarii przyniosła to, że 50 milionów ludzi nie mało doma światła. Tak to zme od tych technologii, już nie będę się do nowinek, bo to już nie nowinka, to już standard. Tak zme przywykniemy, ale było ciężko. W nas godzina 8 minut 31. Zapraszam Was na muzykę.

Nostalgii wracamy do trzech świtiów w Radiu LEM FM. Teper czas na ryczny ci z rusyńskiej oblasty. Zacznę od tych, co minuli w sobotu 26 wersnia, septembra, to ryczny cia narodzenia z 1902 roku Oleny Mandycz, sławną i ryzbiarkę pochodziła z rodziny rusyńskiego uczytela, który mał korzenia przy Bardejowi. No, w tej dobi, medże wojennej dobi Czechosłowacji była bardzo znaną ryzbiarką. Można powiedzieć, jej ciła galeria, jej twór, znana twór, medże inczyma z tej rusyńskiej obszary, to wytworzyła ci portrety, ci relief, ci pamiętnik, ci rzadkowiczowy, fencykowy, dobrańskomu, mytrakowy, pamiętnik Duchnowicza w Priaszowie, to też jej robota i w Chustii zresztą w 30-tych rokach, ale chyba najsławniejszy i chyba najtragiczniejszy to pamiętnik prezydenta Masaryka, czechosłowackiego prezydenta, kotry potem jak preniali włast Madiar, pak czechosłowacka komunistu izdył tam i nazad, choć był taki dominujący nad Użhorodą od kincia 20-tych roków kolego postawili, izdył tam i nazad, ponieważ Masaryk już nie był herojem dla tych nowych własty koniec kinciom, jak tak izdył po Czechosłowacji i peretopili jeho w jakichś tam zakładach. A wertajuczy do Mandyczowej poslidni 30 roki żyła w Koszyciach, robiła jak uriadniczka cy w sklepie, już to się takie, tak czy tak, już wmerła w 1985 roku w Koszyciach, zabota czeres bilszist, no czeres co spilnis, może tak powiedzieć. Leszajuczy się przy suboti, ryczne się narodzenia z 1887 roku, wrodził się Michał Wacławski, to jeden, to już to był internowany w Telerhofi, potem mobilizowany do madiarskiej armii, ale był też aktywistą za czasów Ruskiej Narodnej Republiki Lemkiu i za to tu dzielny musiał wtikaty na Słowacyju, oselił się w Merzylabirciach, w Mer tamże w 1936 roku. Jeszcze jedna subotnia rycznicia z 1769 roku w Wyszni Olszawi, to okres Stropkił, wrodził się Michał Bałudziański, to znany ekonomista, prawnik, pedagog, no i pierwszy rektor Petrohradzkiego Uniwersytetu. To może powiedzieć, już na początku XIX stulecia na zaproszenia carskie władze przyszedł jak raz do Petrohradu, tam był szefem Uniwersytetu i pierwszym rektorem w rokach 1819-21. W Mer w 1847 roku z nadaniem szlacheckim, nadaniem i z herbą. I sobotnia też jeszcze jedna rycznicia, tu już bliżej nas, bo rodom z Bortnoho, myślę tu o 2010 roku, to data śmierci Teodora Kuziaka, lemkijskiego pisatela, malaria, aktywist, humorysty, z znanego, narodzonego w 1926 roku. W Bortnym tam też pierwszego świtu zdobywał, dalsze etapy szkielnictwa zastali go. Zastali go na, w czas wojny, to znaczy w czas tej wojny był wysłany na prymusową robotę do Austrii, pak na Madiary. Tam ale się mu powołał w teczy i duże to nie przyniosło w 1947 roku, kiedy wrócił do Bortnoho, był wysłany w ramach akcji Wisła, jak zresztą wylał Bortnian, naszło się w listy koło Lignyci, ale tam też aktywno dział razem z jednoselczanami. Organizował teatralną grupę, wystawiali piesowania Hunianki, wystawiali Rusenku i w tym periodzie zaczął pisać
Czoho, efektom, Buovelo. Tworzył fajnych, bardzo często humorystycznych wydawnictwo Nasza Zagroda w 90-tych, na złami 90-2000 roków wydało dwie zbirki opowiadań i humoresok Todora Kusiaka. Dawno to były czasy i do Hasajucza Batra. Wczorajszy licznici to taka podzieja z 1988 roku, bo to 27 wersja septembra, praznik wozwyżenia Świętego Kresta. To, że episkop Iwan Semedi pierwszy raz po 40 roku nelegalności odkryto, odsłużył służbę Bożą w Użhorodzie. To Mukaczewska Grekokatolicka jeparchia. 1950 rok, to wczorajsza data. W gospodynciach Wojwodyni wrodziła się Natalia Kaniuch, to poetesa, eseistka, literoznawczynia i tłumaczka, jaka wmerła w 2024 roku, była laureatką premii Aleksandra Duchnowicza za rusyńską literaturę. I jeszcze dneśni podii rycznicia z 1854 roku, rycznicia narodzenia Ignatia Roszkowicza, malaria znanego na tamtot czas, malaria ikonopyścia, znany sud jego velo, jego monumentalnych freski, rozpisił. Nelem na Priaszywskiej Rusy, ale i na Podkarpackiej Rusy i w Rumunii. Malował też portrety, a w Merw 1915 roku w Budapeszcie. Jeszcze jedna poslednia rycznicia, dneśnia rycznicia z 1929 roku, to rycznicia narodzenia w Legnawi, niedaleko zachodniej części Lemkowiny, po drugiej stronie Popradu. Takoj wrodził się Gawryj Jubeski, dziejacz, rusyński publicysta, pedagog, który bardzo aktywno zaczął działać po 1989 roku po rosyjskim odrodzeniu. A w 90-tych rokach publikował całą serię statii o znanych rosyjskich dziejaczach, czy herojach, personach. Zresztą trzeba wspomnieć, że to jeden z potomków wielosławnego rodu Beskidiu, znanego w rosyjskiej historii. Wmer Gawryj Beskid 4 roku temu w Priaszowie. Smoczy na godzinę 13 minut do 9 godziny w Radiu LMFM. No to dasz to zahramę. No i pak wernemy jeszcze na chwilę, żeby powiedzieć o chwili.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

0: Tak i przyszła chwila na chwilu. W Gorliciach teper 12 radusił. Co oznacza, że już choć dost teplała ta osin, no to jednak osin. Z dobrych wisty ta tiłko, że to też ten bude bars słonecznej. Lem trzeba powiedzieć, że noc to już budu chłodne. A tiłko, że temperatura budech padała aż i do 4 radusił. W den toho tyżnia bude tak od 20 do 22 radusił. W Gorliciach. Na zachodzie Polski w Polkowiciach teper 16 gradusiu. Następne dny przynesą nam też dost ciekawą, może powiedzieć, chwilę za to, że też będzie choć kusićka mniejsze sącia, to chmurek będzie bilsze, ale teplisze. Zaraz do 24, choć ta temperatura będzie tak padała 23, 22, 21 do końca tygodnia i w nocy tak teplisze jak w horach, ponieważ temperatura będzie tak oscylowała pierwsze trzy noce, tak w okolicach 10, 11, pak może chpast lem do 6 gradusiu. Idę do Priaszała, 14 gradusiu w tym momencie, najbliższe dny, podobne jak na Lemkowyni, do stepu 23-22 gradusy, duże sącia w tym tygodniu, ale noce też już trzeba zrychtować się, że nad rano może być lem, może być lem 4 gradusy. Idę na Podkarpacką Ruś, do Mukaczowa, 14 gradusów w tym momencie. Tam daku steplisze, bo to barże, może i na południe. 24-23 gradusów w tym tygodniu, tak do końca tygodnia. Duże też, duże sącia i to ta niczna temperatura też nie będzie czudna, kiedy chpadę do 5 gradusów. To idźmy dalsze na południe. W Komloszcie na północno-wschodnich Madiarach 16 gradusów w tym momencie. I tu też duże sącia do końca tygodnia. 22-23 gradusy, a w nocy, no jeszcze tej nocy będzie może chpasty do 8, ale pod koniec tygodnia będzie chpadała do 4-5 gradusów. A kiedy udemy, idemy już tak dobry nam idę w tym południowym napriami i my znajdujemy się teper w Ruskim, Kerestury, Wojwodynie, 17 gradusów w tym momencie. Toho tygodnia będzie duże sońce, takoj samo sońce, by się dojdzie od dny, bo w nocy ono nie świeci, ale 24-25-26 gradusów zaran też. Znaczy bardzo ciepło, ale noce już osinne, to znaczy no to najbliższa chpadę do 10 gradusów w minimalnym czasie, a do końca tygodnia już będzie chpadała do 6 gradusów. Lem. I na tym kinczu dnešní tri świty bardzo kraśnie wam dziękuję za to tu godzinę prowadzoną z radiom Lem FM. Ja jeszcze na kinczu, kiedy dach to chciał posłuchać i dasz to o paciatach, o tym będę w najbliższej słowicy już o paru minut, już po 9 godzinie. Kraśni, proszę, trzymajcie się.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy. Trzy świty, wieczorem.
2: Jeden,
0: dwa,
1: trzy.
0: Na trzy głosy
2: w radiu
1: Lem FM.
0: Trzy świty
2: od poniedziałku do piątnicy
1: w roboczy dzień.

Słowo Wycia. Program o słowach naszych i ne naszych. Dla pianych słowamy i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo Wycia. Witajcie, drodzy radiosłuchacze, Demko Trochanowski z tej strony, jak chcę, w Słowowicy na żywo witam kraśnie bersia ciszu, od razu podam to, co to czasem zabywam, no co ostatnio lipsze mi może idę. Demko@lm.fm, to mi mailowy adres, za to piszcie na niego furt, tak jak piszecie, żeby ten kontakt furt był i żeby było de dyskutowaty, piszcie też na komunikator, kiedy mamy się w komunikatorach, to tylko z takich obycznych ogłoszeń, mąż powisty, ja len powiem tylko, że po poslednim watrie w Michalowi mam zapisanych wielu takich ciekawych tem, które były rezultatem besit. Dużo żeśmy dyskutowali, bardzo fajnie się dyskutowało. Nie znam, co wszystko temy aż i zapisał, ale cieszył się, że na watru do Michałowa i zdiad. Cisz luby teli słowy, cisz to mnie, cisz i jeszcze bardziej. Ciszyt. No i cóż, to zaczynamy. A zaczynamy jak se, murjankową, a z buką, z bukwaria.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
2: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
4: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
2: I jak igła. I czudaczne, bo na i psianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Serec słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
4: Dalej bukwa jod jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
2: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
4: C jak cerkoł.
3: Cze jak czyżyk.
2: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
4: Ju jak juchas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki.
2: Z twardą znaką.

Tak, wracamy po przerwie słowicia, przypomnę o języku i na językach, Edemko Trochanowski i dalsze. I nawet do toho, że jsme besiduali na Lemkivskej vatrie v Michalovi z veloma z vás. Toto besidu vse priniesie od bardzo ciekawe tem. Aha, jeszcze jem sobie zapisał taki jedno, że da kotre z was besidują, że tak czasem za bardzo naukowo besidują, ale to wybaczte mi czasem prosto tak trzeba taki mały naukowy

Może taki para naukowy, ja tu w kince aż tak mudro nebe si duju, no ale taki poważniejszy wstup czasom teraz robyty, ale najbardziej lub ludziat na premierach, takich faktycznych premierach, które są już w żywi besid, w żywym języku przede wszystkim. I co tu jeszcze może powiedzieć, że dneśnia tema, bo już wiem, w pierwszym programie zapowił, że budę dnes o paciatach i znam, że o paciatach było już słowojcy, no ti czwarty odmienię, do której o chwilku nawernu, ale tu tak jak osy mi się wspomnęło, zapisałem może tak tak peredumania, może z inczej strony to paciacy, to tu paciu sobie obizrymę. No jak raz, bo zaczęła się od paci, to znaczy od językowego budu mojego spił besidnika, ale na jego opowiadania jest to, że on się wczyt dopiero lemkiewskiego języka, nie jest hosnowatelą lemkiewskiego języka, wczyt się dopiero i na czudo, że mu się pominęła, poputała pierwsza odmina, znaczy to ta trawa, cyhancia, już to tam jeszcze mamy w pierwszej odmini, pewnie miliony sliw, a teper nie może sobie wspomnę tyścina, cty incza koza. O, najtak budę. Tak czy tak, no mi spił besidnik powił, że sztosy o paci poił. Znaczy, że chociaż hosnowaty słowo pacia, hosnujuczy perszu odminu tak jak trawu, jak kozu. No, a tu jak raz to ta czwarta odmina jest musowa, no i o tym o chwilku budę. Okrem toho, mi się to jeszcze tam desy w pretrzych besidach pouczyło, bo kiedyś było takie zwidania cy pałuk i co to było w pretrzym programie, pałuk i pauz, cy pacia tiż maje tot sufiks, tot prefiks pa, no nie wszystko, co się zaczyna od pa, bude mało to stary kolisie dawno produktywny prefiks, no ale tak się tak dneska bude od pałuka do paciate, może tak na skoro powisty. I tu jeszcze jedno, bo to słowo pacia, no taka oboczna słynia, powiedzmy sobie. Co tu może być dziwne, co tu może być ciężkie? No, a że pacia to pacia, tak? Co tu, to ma jej zakończenia cia, to. No i ono to cia, tak jak ulicia. O, wezmę sobie ulicił, będę tu chyba najlepsze. No i jak raz to takim ciłka cia może nas na początku zawesti w ciłkom inczy i nieprawilny napriam. Okrem toho, da kotrych ladali, bo ciszym czuł taki, czom może się putaty, że to może taka miękka wymowa cia, tak, może to może mogły ty patia i takie, tak jak już im powiem, że piszemy taki, jak premier daju, ścina, choć bardzo często to te wymowujemy jak ścina, już takie bardzo mocno zmiękczone te i ducze do tego miękkiego c. Ale tu od razu powiem, że to troptiżne jest prawilne i za to, że tam nie jest absolutnie dawnoho te, tak jak w tej ścini. Pacia to pacia. No i jak ono się odmienia? Mamy pacia, a koho czoło paciate, tak? I mamy dwa jeszcze paciata. Jak sobie zrównamy, jak raz z takoma słowem jak dziewcza, dziewczate, dziewczata, jachniate, jachniata, tak? Od razu jedno, że pacia nie jest takie samitne, bo należy do starej słowiańskiej grupy nazw młodych istot, przeważnie, ale to nie jest pryncyp. Dasz to, możesz powiedzieć, zmniejszone albo mniejsze, jak to takie regularne. Za to mamy o, jachnia tu jest dość ciekawe, bo ono z prasłowiańskiego budemy widzieć, że to mamy ahnec jeszcze w starosłowiańskim i w cerkownym języku. To jest to jachnia, ono toho, od toho idę.
Albo wezmę sobie kacza. Jest kaczka i jest kacza. Jest kura i jest kuria. Bo się dują o tych premierach, że zmniejszamy albo określamy to młodsze istoty, mniejsze istoty w ten sposób, że no właśnie, w jaki sposób, tak? Tu możemy sobie daty to dawne pacia, kiedy przydamy do tego taki sufiks, taką cząsteczkę mał, którą myślimy, że to at albo jad, to mamy pacia, ale w odmieni już to jad wchodzi. Paciate, paciata. Mamy dziewcza, dziewczata. Jagnia, jagniata. Koźla, koźlata. I tu widzimy, że to sufiks at czy jad, więc się nam tam skrywat i po tym, jak raz widzimy, że to musi być czwarta odmina. To dawna odmina, moż powisty. I tu specjalnie nie budu za bardzo naukowo by się dual odkale ona się wzięła. Tak czy tak, mamy cztery, jak znamy, odminy. Pierwsza to żeńska nazewnik skończony na a albo ja. Znaczy a po miachkim, druga to mużska i średni rit, trzecia to żeńska nazewnik skinczeny na sochłasny, tak jak nicz, jak sil, znaczy to ta nicz i to ta sil, no i to ta czwarta odmina, to jest średni rit, który założmy, że okrysla to tu młodą istotu, albo dasz to zmniejszone, mniejszy wyt, jak to regularny. Alem teper wudumał. I nie budu tu ani besiduwał, przypominał de facto, bo zmał czwarty odmienie kolisy besiduwali o tym, że tam jeszcze jest jeden sufiks, tak jak simia i simene, jak imia, imene i tak dalej, i tak dalej. To druga grupa tych sufiksów. Dnes budeme przy paciatach, przy koźlatach, przy kaczatach. Przy kim jeszcze budeme? Możemy byty jeszcze też przy haczatach na przykład. O, to jest fajny premier. O, już w głowie mi następna tema idę. Ale tu jeszcze nas czeka jedna niespodziewanka przy paciatach za to, że choć stara budowa wskazuje na młodą istotę, tak? Że to jest to pacia, znaczy pacia, paciatko, małe takie, różowe, co sobie tam przy tych wielkich słyniach, knurach, jak sobie lita, tak? Ale tu może za to się putat, ponieważ dneśnie lemkiwskie pacia nie musi być młode. Pacia to prosto słynia. Znaczy może być, ale nie musi być młode. Pacia to słynia, niezależnie od tego, czy mamy małe paciatko, czy dorosłe żwiria, tak? W tym znaczeniu to słowo stało się takim pełnym ekwiwalentem słowa słynia. No i to znaczenie, jak raz mi się zdaje, putat i mojemu spiłby siednikowy z water mogło dać to poputaty, no bo co? To już nie jest, niekoniecznie musi być lem male paciatko. Przypomnę, że paciatko to już czysto incza odmina, ponieważ tam jest inny sufiks, to już jest tak jak paciatko, jak incze, to dodajemy ko na kince, jak soneczko i tak dalej. Ale nie mieszajmy. Dobry. To ta stara odmina w paciaty ostała i czom ona nam puta? No bo lekko zrobić chybu, bo kolejny znamy historycznej budowy słowa i traktujemy go jak zwyczajny żeński nazywnik. No ja, no to jak raz możemy stworzyć formu na podobu tej pierwszej odminy, znaczy pacia, koho czego paci, a koho to wyżu paciu. No, stara morfologia tego słowa nam nie pozwala tak zrobić, tak? No, bo tu Jacek jeszcze to zrobił jeden ciekawy krok, możesz powiedzieć, kiedy pacia przeznaczało, znaczy inaczej przestało oznaczać lem, to młode zwieria i rozszerzyło się to znaczeniu na słyniu. Zachało, że tak byśmy mogli powiedzieć, no to tu de facto byśmy musieli rozumieć pacia i paciatko, to chyba w tych premierach, tak? Ale dnes mamy realny taki par pacia z tym starym sufiksem w odmieni i paciatko, swinia, swinka i tak dalej. I tak dalej. No i tu trzeba też powiedzieć jedno, że to pacia, no bo tak, możemy trzymać pacia, chować pacia, prawda? I to nie znaczy, że
lem to co młody, tak mały, różowy, co tam się tił kosztów rodyli, albo są mniejsze, jak to tu wielkie istoty. Trzymamy, chowamy, o, tu hodujemy, hodowla, to trymatycy, chowaty. Bo masz paciata, trzymasz paciata, tak, trzymam jeszcze paciata, choć się już mi jak nie opłacać, ale żeby mał dasz to robić, to tak, prawda? Gdyby się duje się swyni, no, trzymać się i młody, i stary, i tak, i siak. Za to to pacia, kole już przeszło do znaczenia nelem młodoho zwierzęte, ale tiż, no to tu dorosło swyniu, no to za to może przede wszystkim tym, co dopiero w czacie lemkiwskiego języka robić, dajak problem. Ale dobry, musimy tako spity do historii, od kale wzięło się nasze pacia. No, trzeba powiedzieć, że etymologów wywodzia toto z karpackich i za hałą, możesz powiedzieć, za chidnią ruskich mówił, ponieważ fiksowano są tak zakryki na swyni. Pać, pać, paciu, paciu i tak dalej. I to jeden z takich tropił, z takich ślidził, gdzie słowo pacia mogło być, może być onomatopoiczne, znaczy to od takiego zwuku wydawanego popry tym, czy tak paciata sam robili, że to ciężko mi powisty, jak to by mogło być. No ale idźmy za tym pać, tak? No od toho mogło wyjść, bo to jeden z tropił. A nasz to jeszcze wkazuje, że to mogło być od toho pać, od takiego naśladowania zwłoku. Etymologiczny słownik rekonstruuje też starą rodzinę słów, z których możemy wziąć na przykład pacaty, pacnuty, to związane z wdarinią, z plaskanią, z klapanią, z innymi takimi podobnymi korotkymi zwłokami. No i kiedy sobie zrekonstruujemy to stare, jeszcze dawne słowo pacia, no to tak sobie dumamy, że moglibyśmy go stwierdzić we wszystkich słowiańskich językach. A tu się mi zdaje, że jest dosyć tak czudni, otiłko, że to pacia, albo dasz to podobne, ostało tak w Karpatach i możesz powisty, że po pierwsze, nie jest żadnym muzejnym archaizmem, to po pierwsze, tak? Bo mogło występować i w innych słowiańskich regionach, ale nie jest to normalne słownikowe słowo pacia, paciata i tak dalej. Jego trzeba, możesz go znaleźć już w słowniku, to normalne, zrozumiałe słowo, które mogło żyć i żyje w besidzi, bez świadomości, że tam, nie znam, jaka specjalna historia za tym stoi. Pidu ciż do polskich mówił, bo są regionalne formy jak pacię, jak paciak, jak paciuk, ale tu trzeba powiedzieć, że ich geografia bardzo wyraźnie wede nas na schód polskiego językowego areału do barże karpackiego pogranicza, co może świadczyć o tym, że albo się ostało w tym karpackim i prykarpackim regionie, albo aż i może to pacia do jakich regionalnych form, do dialektów, do mowy polskiego języka też przeszło od nas. Nie riszam o tym, tolem tak nadmieniam. Ale jak sobie pidemy het tam na południowy zachód słowiańszczyny, to idemy do słoweńskiego języka, gdy tam nachodzimy pace, a koło noha formy takie jak pacek, który są związane ze słynią. No i tu zdaje się mi, że dziś chyba możemy najty ostatkę tego starego paciata. Możliwe, że kiedyś było szersze znane od tego pać, albo paciu, ale tu dziś trzeba nadmienić jedno, że tak onomatopeiczne zaklik, wyklik mogli się rodzić różni, w różnych miejscach, tak? Jak zaklikania na swini, ale albo mogli się niezależnie od siebie rodzyty w różnych częściach słowiańskiego
areału, ale besiduję o tym za to, że mamy Karpaty, mamy Sloweniu, a po Seredini mamy jeszcze Panoniu z maďarskim językiem, do którego o chwilku wernu. Ale najpierw o tym, jak wyglądać Pacia w rusyńskich słownikach. Mamy w lemkiewskim słowniku Olenuć Pfeiffer, nachodzimy Pacia, tam ciu rodynu swił, mamy Paciatynu, znaczy mięso z Paciate, mamy przydawnik Paciaczy. Oczywiście słownik podaje ci, że drugie perenesene znaczenie słowa Pacia, że tak można zwać człowieka, że to się nieprystojno wede. No, chyba nie ciężko zrozumieć, jak taka metafora była osnowana, ale też, no zresztą w innych językach też Pacia, Słynia, besidujemy o takim dość pejoratywno, że się może nieprystojno uwede, albo dasz to wkoło toho, zresztą dach to się może westy jak Pacia, tak? Znaczy westy się tak, że inny może nas maty za Pacia. Choć podobno to paciata, to bardzo mądre zwierzęta i to bardzo niesprawiedliwe jest, że tak on ich się besiduje na ludy, które są głupie, durne i tak dalej. Ale to czysto incza sprawa. Mamy Pacia w słowniku Jarosława Horoszczaka, w znaczeniu swinia, tak? I mamy też paciatko. W słowniku słowacko-rusyńskim nachodzimy. I tu mam najpierw w słowniku rusyńskiego języka Jurija Czoryja. Pacia to słynia, a paciatko to małe pacia. Tu mamy wyraźną tu opozycję, że pacia to już słynia. To już nie jest, nie musi być małe pacia. To już generalnie już to jest słynia, tak? Ale to rozróżnia i tu widno. Widno też w słowniku słowacko-rusyńskim Jurija Pańka, gdzie słowackomu prasa odpowiadają pacia i słynia. Znaczy jak równoriadne, a prasiatko to jest paciatko, prasiatko, to chyba tam jest na pierwszy skład w słowackim języku prytysk. Kiedy posmotrzymy sobie na rusyński ortograficzny słownik Michała Kaprala, pana profesora, ciśno chodymy pacia, no potwierdza nam to wszystko prysutni słowa współczesni rusyński pisani normi. Kusićka inaczej, tu już nadmienił w słowniku, w rusyńskim słowniku Ihoria Kercz, de pacia i w skobkach tko, znaczy paciatka, odnosić się do młodej istoty, znaczy idę do tego pierwisnego podziału, de pacia to już bude to ta forma, która się lem do młodych paciat w naszym znaczeniu odnosy. Ja jeszcze powiem jedno takie, że przybyłem na chodyty może i w rumuńskim języku były bo jakieś refleksy, ale tam już się mi zdaje, że to nie był dobry trop, tylko żem sobie zapisał. Ale obiecywałem, że wernu do maďarskiego języka. No i tam czysto inaczej jak w rumuńskim sprawach za to, że w maďarskich wyborach zapisano słów poca, jak słynia i poci, jak pacia, jak to małe pacia, tak? No i to słowa też funkcjonowały jak zaklik na zwierzętach. No i ciężko tu w kinsy nie postawić koło siebie tego naszego pać-pać, ty paciu-paciu i maďarskiego poci-poci, albo pocza-pocza, poca-poca, może w tą stronę. Ciężko tu, no to dosyć bliskie. No i tu oczywidno, to ta różnica pomiędzy słowiańskim pa i maďarskim po jest bardzo, ale to bardzo bliska. Tak, to mamy wielu takich peremin w maďarskim języku idących od słowiańskich języków, tak, potok to maďarski patak, polata, palota, znaczy, no, od jeszcze słowiańskiego palata. Dobry, nie wchodźmy w to, to też chyba kolesyzmy o tym by się duwali. No i co jeszcze z tym zrobić? Z tym naszym paciatom, tak? Możesz powiedzieć, że to fajne słowo w weloch, znaczy z ciekawą historią, bo ja zaczął od takiego podejrzenia, że to może to najpierwsze byty takie może od takiego, od kinciłka tia i od kalej by się to wzięło, tak jak to ta nasza ścina i ścina, no ale tu już naszą wiem, że to pacia nam wyrosło, to słowo, które kolisy oznaczało dawno temu młode zwiria, no
Tu treba pripomnuti, že v bilšosti rusinske slovniki už nachodime toto, že to polna svinja pača, to normalna svinja, čo napevno nemoš povisti o slovi kača, bo to znamo, že to mala kačka, itd. No, zreštom, ja tu mušu privesti paru primirju tak, že to ne vse je to ta moda istota, bo mame také slovo jak hornja, to je mali hornec. Stotamist najsobi pripomnu to tu pri śpiłku. Rusala, rusala, pekli, mama, pala. Tak, pala, to pala. Małe od palenoho, dlaczego? Znaczy pečenoho de facto. To się mi zdaje, że tu to fajne. To jest takie małe sztosy palene. O, to tak chyba najlepsze. Mamy wiele tych sliw. Mamy ptasza, kacza, hacza, kuria, pachola, odrocza, koźla i to hacze teper mi hacza mi bude bardzo chodziło pochował i pone, że oj, tam mi już się jedna tema na program budumała. Tak, smotrymy sobie na mapu, na językową mapu słowiańszczyny i widzimy, że to pacia super się mat w nas, w rusyńskim języku i w słoweńskim języku, znaczy dosyć daleko i jakosi się jeszcze dobry trymat w madziarskim języku, co na pewno przyszło od albo od nas, albo od takich południowych, słowiańskich. Susidził za to też najlepsze nehuaryty, że pacia przeżyła w jednym języku. To ostatok starej językowej rodziny, która do dnes chyba najwyraźniejsza się dobry trymat na dwóch związanych ze sobą prostora w Karpatach, Panonii, no i tam aż po Słowenii, tak? No i za to, kiedy lękowini po dwori litat pacia, no to widzimy mogući kawalec językowej historii. To była Słowicia. Piszcie na demko@slam.fm. Tworzymy razem tot program, tak jak jakśmy do teper toto robili. No i cóż, do następnych stricz. Besiedował Demko Trochanowski. Słowowicia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowami i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowowiecie.

0: Lem FM.
1: Lem po naszomu. Lem FM. Zapraszamy.
0: Hoczu słuchaty Lem FM. Mela Pelehacz.
1: Mirko Pelehacz.

jak jem mał 15, 14, 16 roku, to wysiedliłem polem Kiłskę. No a potem, jak po okupacji było, to nastała Polska. Trzeba było czasami języka polskiego użyć, ale ja w ogóle nie znał. Ten jeden ubołec mi chwalił, tak, ty ja się nauczę po polsku.

Kupczera Dnes Zaran. LEM FM. Słuchaj, передавай другим. LEM FM.

0: Komar kosyt.
1: Komar kosyt.
2: Muszka zagrapuje.
3: Komar kładę do kiboczkę.
4: Muszka pretoptuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
6: Radby się żonety.
7: Owad trejbyk premieruje.
8: Radby drużą.

LEM FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

Słuchate LEM FM. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM na żywo.

Seret ludy. Stał jem, że pidu do ludy, bo bardzo mnie boleć. Im piszą. I jeszcze bardziej boleć.